0: bebelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci,

życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, bo ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?

0: fajnie, będzie dobrze, będzie. Będzie dobrze.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga!
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: I po reklamie.
3: SK Przemyśl News.
4: Cześć, witajcie, z tej strony Tomek Widek. Zapraszam was na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia.
3: SK Przemyśl.
4: Dziś cofniemy się w czasie, by przejrzeć się rzezi galicyjskiej z 1846 roku, wydarzeniu, które wstrząsnęło okolicami Jasła i Dębicy. Choć bezpośrednio nie objęło Przemyśla, zaraz dowiecie się, dlaczego jego skutki mocno wpłynęły na postrzeganie roli chłopów w walce o niepodległość Polski. A o szczegółach rzezi galicyjskiej naszej reporterce Agnieszce Gaździe opowiedział dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Posłuchajcie.
5: Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak galicyjscy chłopi wywołali rebelię, czyli o rzezi galicyjskiej. O szczegółach tego wydarzenia opowie nam dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Jakie tereny dzisiejszego Podkarpacia właśnie w XIX wieku obejmowała Galicja i kto rządził tymi ziemiami?
6: Jeśli mówimy o samych terenach Galicji, to jest to o tyle ciekawy temat, że te tereny obejmowały zarówno ziemię dzisiejszej zachodniej Ukrainy, przechodząc przez Podkarpacie, a skończywszy jeszcze na skrawku Małopolski, to znaczy dzisiejszej Małopolski, czyli Tarnów, czyli Kraków. To było tak zwane Księstwo Galicji i Lodomerii też w pewnym okresie, także o tych terenach rzeczywiście możemy mówić. Natomiast jeśli odnosimy się do samej rebelii, to mówimy tak naprawdę jedynie o części, czyli o ziemi jasielskiej, mówimy tutaj o częściowo tym północnym Podkarpaciu, delikatnie zahaczając o ziemię tarnowską, bocheńską.
5: Jak wyglądała sytuacja społeczna i gospodarcza tego regionu przed 1846 rokiem?
6: Na pewno były to tereny specyficzne, nawet uwzględniając cały obszar, można powiedzieć, państwa Habsburgów. Dlaczego? Dlatego, że nie bez powodu funkcjonuje do tej pory określenie bieda galicyjska. Ono się narodziło właśnie w tym okresie i związane to było z tym, że Galicja jako tereny typowo rolnicze znacząco odstawały od wielu wtedy obecnych terenów Austrii. W każdym razie, jeśli mówimy tutaj o Galicji, no to należy pamiętać, że tak, z jednej strony mamy rolnictwo, z drugiej strony mamy pańszczyznę, czyli w dalszym ciągu te powinności chłopów wobec ziemian istniały i no często były w zależności tak naprawdę od sposobów egzekwowania przez panów, albo bardziej, albo mniej uciążliwy. W przypadku Galicji, gdzie ten model feudalny był dość skostniały, no to zdecydowanie można powiedzieć, że ta sytuacja była dość gorąca, nazwijmy to. Dlaczego? Dlatego, że wsie były przeludnione. Ja wspominałem już kiedyś w trakcie jednej z audycji tutaj na antenie, że chłopi posiadali niewielkie skrawki ziemi. Pamiętajmy, model rodziny 2 plus 8, 2 plus 10. No i w rezultacie każdemu coś trzeba było wydzielić i te pola były coraz mniejsze. No i w pewnym momencie nawet nie dało się wyżywić rodziny z tego, co tam było. Dodatkowo należy też pamiętać o tym, że kary stosowane przez panów, przez władzę austriacką wobec chłopów były naprawdę bardzo surowe. Zresztą przekonał się o tym Jakub Przela, o czym zresztą później pewnie o tym sobie porozmawiamy, ale faktycznie nie były to obszary korzystne pod względem gospodarczym dla mieszkańców tych terenów, a zwłaszcza dla chłopów. Co więcej, no, to też była pewnego rodzaju, jak to się tak ładnie mówi, dychotomia, czyli tak można powiedzieć dwutorowość, bo z jednej strony mamy inteligencję, która interesuje się rzeczywiście sprawami narodowymi, myśli o tym, jak pokonać zaborcę, to jest to, czego my się często uczymy w szkołach, a z drugiej strony mamy chłopów, którzy raczej tą inteligencję odbierają w bardzo negatywny sposób. No pamiętamy, każdy z nas musiał w szkole omawiać wesele, musiał czytać bardziej lub mniej dokładnie i to wszystko, o czym co tam zostało przedstawione, jest całkowitą prawdą. Jedni nie rozumieli drugich. Było sporo pretensji. Niemniej jednak to, co jest chyba w tym przypadku najistotniejsze, to, że w cieniu tych wszystkich pretensji i kłótni odbywały się przygotowania do powstania narodowego. My musimy tutaj pamiętać, mieliśmy wielu wybitnych w tamtym okresie działaczy patriotycznych na tych terenach. Mieliśmy Dębowskiego, mieliśmy Goslara, Mazurkiewicza. Oni wszyscy działali na rzecz tego, aby aby wybuchło tutaj na tych ziemiach powstanie. Tyle tylko, że jaki jest haczyk? No taki jest haczyk, że jednak jeśli miałoby to przynieść jakieś rezultaty, no to potrzeba było pozyskania szerokich mas. A tu był problem, bo były sprzeczne interesy.
5: Czy już wcześniej dochodziło do takich napięć lub buntów chłopskich przed rzezią galicyjską?
6: Oczywiście, że tak. Generalnie rabacje, bunty chłopskie to jest coś, co w naszej tradycji pojawiało się od czasu do czasu, aczkolwiek z różnym natężeniem i zdecydowanie nie na taką skalę, bo w tym przypadku chłopi mieli jeden duży atut, czyli to, że zostali podburzeni w dużej mierze właśnie przez Austriaków, którzy doskonale rozumieli sytuację na tych terenach. Wiedzieli, że chłopi nie będą umierać za ziemian, za inteligencję i doskonale też wiedzieli, że inteligencja, ziemiaństwo też nie są w stanie tych chłopów pozyskać. W związku z czym, co mogło być najinteligentniejsze? Najinteligentniejsze mogło być w sytuacji powstania napuszczenie jednych na drugich. Niech się nawzajem pozarzynają, przepraszam za to określenie, a później w takim wypadku jakoś to trzeba uciszyć.
5: Czyli można powiedzieć, że to był taki sposób na rozładowanie tego nieporozumienia między szlachtą a chłopami?
6: Zdecydowanie tak. To było najbezpieczniejsze rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony sami Austriacy nie pokazują się jako ci, co atakują naród, atakują obywateli, mieszkańców tych terenów. Oni się pokazują jako po prostu ci zarządcy, którzy robią porządek z tym, że obywatele polskojęzyczni, Polacy, chłopi, ja tu uważam z tym dlatego właśnie, że jednak ta tożsamość chłopska nie zawsze musiała być równoznaczna z Polską. To jest takie bardzo ważne określenie, że jednak chłopom nie zawsze tak zależało na tych powodach narodowościowych, mimo że szczycimy się insurekcją kościuszkowską i tym dziedzictwem. W każdym razie Austriacy to rozgrywali dość inteligentnie, dlatego że ich podstawową bronią w tamtym okresie była plotka. Na początku 1846 roku oni zaczęli rozsiewać plotki, że panowie szykują się do wystąpienia przeciwko chłopom, że niedługo na wsiach nastąpi rzeź. Chłopom niewiele trzeba było, z racji nawet tych napięć, o których już wspominałem, do tego, żeby uznać, że w takim przypadku trzeba sięgnąć po broń i wyprzedzić to uderzenie, które w gruncie rzeczy nie mogło nastąpić. I co więcej, była też jeszcze inna plotka ukazująca Austriaków w dość pozytywnym świetle, bo plotka ta niosła m.in. takie informacje. Cesarz chce zniesienia pańszczyzny, ale polska szlachta jest temu przeciwna i planuje wymordować chłopów. Czyli widzimy dobry, zły glina, trochę byśmy to dzisiaj uznali w ten sposób. Ale to mogło też pokazywać, że chłopi wtedy traktowali tego cesarza austriackiego jako osobę, która rzeczywiście jest ich opiekunem, protektorem. Tyle tylko po prostu, że źli panowie, chciwi, nie chcą oddać swoich wpływów, nie przejmują się chłopami. Więc tu wystarczyło po prostu tylko kogoś, kto mógłby ten cały bunt po prostu poprowadzić.
5: Czym była rzeź galicyjska i jak wyglądała w kontekście właśnie tych lokalnych społeczności Podkarpacia?
6: Najprościej ujmując, rzeź galicyjska czy rabacja galicyjska to są tak naprawdę w tym przypadku synonimy, bo mówimy o jednym wydarzeniu. To było zbrojne wystąpienie chłopów i seria napadów na dwory szlacheckie na terenach dzisiejszego Podkarpacia, ale też i częściowo Małopolski. W tym przypadku mówimy tak naprawdę, jak już wspomniałem, o ziemiach Jasła, Tarnowa. Też należy pamiętać, że różne miasta potrafiły się w różny sposób organizować, więc często było tak, że na przykład na tych terenach, na których my obecnie jesteśmy, o których rozmawiamy najczęściej, no nie doszło do jakichś takich ostrzejszych wystąpień. Dlaczego? Dlatego, że po prostu mieszczanie i ziemiaństwo było przygotowane do tego typu zdarzenia. W każdym razie to była po prostu seria napaści na dwory szlacheckie, dwory ziemiańskie. I tu tak naprawdę jest cała, można powiedzieć, filozofia. Jeśli ktoś jest w szkole odpytywany przez nauczycielkę, to jak w ten sposób powie, to myślę, że uznają.
5: Jak wyglądały okoliczności właśnie wybuchu tej rebelii chłopskiej?
6: Wszystko zaczęło się tak naprawdę od tego, że polscy patrioci, inteligencja, zaplanowała na 21 powstanie narodowe 21 lutego 1846, bo zaznaczmy, tu cały czas mówimy o tym 1846 roku, które miało objąć całe tereny, miało przejść przez Jasło, Dukle i iść, powiedzmy, w kierunku większych miast, Krakowa między innymi. Natomiast informacje na ten temat przechwycili Austriacy i kilka dni przed tym 21 starosta tarnowski, on się nazywał, jak się dobrze pamiętam, von Fallerstern, zwołał okolicznych wójtów, chłopów i poinformował ich, że panowie się zbierają do ataku i że potrzebują pomocy. Nakazali im m.in. rozbrajanie powstańców i doprowadzanie ich do Tarnowa żywych lub martwych. I tak naprawdę pierwsze ataki, które powstańcy próbowali przeprowadzić na tych terenach, one się właśnie przez to nie powiodły, że napotkali nie tylko na brak wsparcia, ale też jednocześnie na oddziały chłopskie, co sprawiło, że wszelkie bardziej zorganizowane działania na tych terenach były niemożliwe. W każdym razie, jeśli miałbym znaleźć taką datę, gdzie rzeczywiście wybuchł ten początek zdarzeń, no to musimy wskazać na tak zwany Czarny Piątek, czyli 20 lutego 1846 roku, kiedy Jakub Szela, przywódca rabacji galicyjskiej, zebrał swój oddział i ruszył na pierwsze okoliczne dwory. Tak naprawdę tutaj oczywiście najczęściej jak wskazujemy, no to wskazujemy między innymi na siedliska. Tam były takie dość brutalne wydarzenia, bo tak naprawdę wybito rodzinę Boguszów, a tu zaznaczam, Boguszowie są ważni w tym przypadku, dlatego że oni mieli spór z Szelą. I później, który skończył się upokorzeniem Szeli, bo zakuli go w kościele po prostu i pokazali na widok publiczny i Szela po prostu tego nie zapomniał im nigdy. No i między innymi to jest powód, dla którego w Czarny Piątek najbardziej na początku ucierpieli ci, którzy mieli z Szelą na pieńku.
5: Dlaczego nazywamy ten dzień Czarnym Piątkiem?
6: Dlatego, że nastąpiła seria wówczas ataków, czyli z jednej strony ataki na dwory, ja tutaj wspomniałem o siedliska, ale też, jeśli dobrze pamiętam, w Gorzejowej też doszło do kilku morderstw w Kamienicy Dolnej. Chodzi o to, że w tym dniu nastąpił szereg ataków na kilka wiosek rabunkowych. To był dla ziemian szok. Ja tutaj przeczytam może wspomnienia jednej z kobiet, akurat ziemianek, która miała wtedy 17 lat, więc tutaj ja mówię o tym wieku też, żeby słuchacze wiedzieli, dlaczego niektóre słowa mogą być emocjonalne, niektóre takie niepewne. No dlatego, że młoda dziewczyna sama do końca nie wiedziała, co się dzieje, więc to też była w pewien sposób panika. To jest wpis 20 lutego 1846, czyli właśnie z Czarnego Piątku. Jeszcze nie wiemy, w Konarach nic się nie dowiedziały. Chłopi trzymają wartę po gościńcach, nie puszczają nikogo, zamiast pomagać przeszkadzają. Co się będzie działo? Boże, zlituj się. Czyli też można powiedzieć, że to, co się wówczas działo, bazowało w dużej mierze na tym, że z jednej strony to były brutalne ataki, a z drugiej strony latały różne pogłoski. Ziemiaństwo nie wiedziało dokładnie wtedy jeszcze, co się dzieje. Dopiero po jakimś czasie, kiedy pierwsze dwory zostały spalone, pierwsze ciała odkryte, no to wówczas ziemiaństwo, inteligencja zdała sobie sprawę, że tu się toczy coś poważniejszego jednak. To było dość brutalne, bo pamiętajmy też, że ofiarami byli nie tylko ziemianie, byli też rodziny całe, często z dziećmi, to byli też urzędnicy dworscy, no tutaj między innymi pod Kolbuszową w Weryni, akurat kiedy szli mniej więcej tak powiedzmy w kierunku Rozwadowa na zachód, kierowali się wtedy chłopi, no to wtedy właśnie doszło do takich pojedynczych ataków, ale tak jak sygnalizowałem, nasze ziemie kolbuszowskie, ziemie dzisiejszej Stalowej Woli, to nie był obszar głównych wydarzeń tamtego konfliktu. To było tylko po prostu taki, nazwijmy to, punkt przystankowy. Do ataków też nie doszło m.in. szczególnie w Tarnobrzegu, czy jak dobrze pamiętam też w Mielcu, dlatego że po prostu tam mieszczaństwo było przygotowane. Na te wydarzenie zdążyło się zorganizować. Dlatego też m.in. te pierwsze dni były takie decydujące, no bo wtedy po prostu zabrakło przygotowania, a dochodziło do kolejnych ataków, bo później po 20-21 no to było bodajże Błaszkowa, Jodłowa, Gogołów, czyli można powiedzieć cała fala, gdzie mordowano urzędników, gdzie mordowano ziemian. Tak naprawdę Szela podporządkował sobie w ciągu, jak dobrze pamiętam, kilku dni 15 wsi w okolicach mniej więcej ziemi nębickiej. zmuszał chłopów, tu zaznaczę zmuszał, pod groźbami, żeby nawet nie ważyli się odrabiać pańszczyzny. Zakazał pracy, ogłosił się sędzią wszelkiej maści, wszelkich spraw. No i próbował też negocjować wówczas z Austriakami.
5: Co chciał wywalczyć u Austriaków?
6: Przede wszystkim z racji tego, że cały ten bunt w dużej mierze opierał się na plotkach austriackich, mówiących o tym, że cesarz jest dobry, że chce zlikwidować powinności wobec ziemian, no to Szela liczył, że rozmawiając z Austriakami uda się rzeczywiście tą pańszczyznę zlikwidować, rozdać ziemię chłopom. Też no, pamiętajmy, Szela nie był osobą wykształconą dyplomatą. On to, co miał, to charyzma i to, że rzeczywiście darzony był wśród okolicznych chłopów pewną estymą, pewnym szacunkiem.
5: A nie strachem, skoro byli zmuszani do tego, by mu towarzyszyć?
6: Częściowo tak, ale wielu chłopów jeszcze wtedy nie zdawało sobie do końca sprawy, kim on rzeczywiście jest, bo fakt faktem już przed rabacją galicyjską Szela dawał oznaki tego, że na pewno spokojną, wyważoną osobą nie jest i tu nie bójmy się tego powiedzieć. Jak dobrze pamiętam, pierwszą swoją żonę skatował, więc to była naprawdę osoba bardzo porywcza, ale jednak też chłopi przychodzili do niego z różnymi sprawami, prosili go o to, żeby był ich reprezentantem w rozmowach z ziemianami jeszcze przed buntem. Więc jednak musiał sobie zasłużyć w pewien sposób na to, że chłopi mu ufali. Choć oczywiście w razie sprzeciwu, no to kończyło się to brutalną siłą i przemocą. Także tu rzeczywiście trzeba przyznać, że no był bardzo kontrowersyjną postacią i mimo, że później wielu chłopów wspominało go dobrze, no to jednak trzeba pamiętać, że to nie jest osoba, którą moglibyśmy moim zdaniem wystawić na piedestał, jeśli chodzi o nasze dzieje. W każdym razie, jak potraktowali Szelę Austriacy? No, uznano, że rzeczywiście należy poczynić pewne ustępstwa, ale jednak nie chcieli też jednocześnie likwidować pańszczyzny. Uznano, że jeśli zbytnio ustąpią chłopom galicyjskim, to później cały system się rozleci. Więc zaproponowano m.in. prawo do skargi, zniesienie pewnych powinności, ale nie samą pańszczyznę. I jaki był problem? Problem był taki, że chłopom to nie za bardzo pasowało. Poczuli się rozczarowani, nieco oszukani i odmówili powrotu do pracy. I Austriacy, obserwując, co stało się w przeciągu paru miesięcy, przypomnijmy, w ciągu 6 tygodni spacyfikowano 170 wsi tylko na terenie ziemi jasielskiej. To było coś, co Austriakom wymknęło się z rąk. Obserwując kolejne rzezie, zdawali sobie sprawę, że trzeba interweniować. I tutaj można podać kilka przykładów. Ja tutaj odwoływałem się do wspomnień Marianny Pikuzińskiej i warto też wspomnieć, co w późniejszych miesiącach ona odnotowała jako, przypomnijmy tutaj, niespełna 17-letnia dziewczyna. Tu między innymi w jej pamiętniku znajdujemy wpis z 1 marca 1846 roku. Ostatki. Okropne przedstawienie odbyło się w kościele. Nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, mnóstwo ludzi. Nagle wszczyna się hałas. Chłopi czapki na głowy i uciekają wszystkimi drzwiami. Po konfesjonałach do okien się wspinają i uciekają baby za nimi. Słychać tylko głosy. Walą się, walą. Myśmy w ławkach struchlały, myśląc, że kościół się pali. Albo kozacy, czy Tatary już go obstąpiły. A to weszło do kościoła dwóch surdutowych, może Niemców z Radłowa. A ktoś podszepnął, że Polacy idą i takiego popłochu narobili. Na złodziejach czapka gore, ale jakże to bolesne. Wendorfowa, której męża zbili bardzo, zrabowali także, a jego zawięzili do bochni, dostała pomieszania zmysłów. Chce pomagać księdzu kończyć nabożeństwo, śpiewa Dominus. Straszne rzeczy się dzieją, a o Teofilu nic nie wiemy. Żadnej komunikacji z okolicą nigdzie nie puszczają. Widzimy, wszystkie drogi były wtedy zablokowane. Nikt nie wiedział dokładnie, co się dzieje, wiadomo było tylko, że dochodzi do brutalnych ataków na okolicznych ziemian. I spójrzmy na wpis kolejny, kilka dni później, które jeszcze bardziej obrazowo pokazują tę tragedię tego, co się wówczas działo. Tragedię, która też moim zdaniem pokazuje, że absolutnie, mimo tego, że trudno oceniać pańszczyznę pozytywnie, to jednak moim zdaniem tego typu wydarzenia no, były tragedią narodową, a nie walką o jakąś społeczną sprawiedliwość. Tu pisała akurat Marianna coś takiego. Nigdzie nic dobrego. Same wiadomości jedne okropniejsze od drugich. Wszędzie tak mordowali. Krew strumieniami płynęła przed cyrkułem w Bochni, w Tarnowie. Trupów obdartych bez strumień, bez pogrzebów wciskali do dołów. Może i Teofil był między nimi. Ale mówią znów, że widzieli go przebranego za chłopa, że uciekł za Wisłę. Inni, że widzieli przywiezionego do Tarnowa zabitego, że go zamknęli. Inni go widzieli w Bochni. Ale nie można dotrzeć, widzieć tego, kto go widział. Serce drży na tę myśl. Wyobrażając sobie, jak go bili, a może zabili, biedna Anusia rozpacza, czasem znów się pociesza, że może uciekł, może zamknięty. Co za męczarnie nic nie wiedzieć, co się dzieje dalej. Co w Krakowie, w Królestwie, żadnych gazet, żadnej komunikacji. Wczoraj słychać było strzały armatnie. O Boże, zlituj się. Także to jest właśnie ten przykład ludzi, którzy nie wiedzieli nawet, co się z ich bliskimi dzieje. Też pamiętajmy, że ziemiaństwo utrzymywało stałe kontakty z Austriakami, więc w tym przypadku Austriacy nie mieli wyjścia, ale musieli interweniować, bo wiedzieli, że jeśli zostawią to, to nie tylko dojdzie do kolejnych tragedii, ale też, co ważniejsze, tego typu wystąpienia chłopskie mogą zdarzyć się również w innych częściach całego państwa Habsburgów, a to było już absolutnie niedopuszczalne.
5: No tutaj mi się nasuwa takie pytanie, jak właśnie chłopi dowiadywali się o tych planowanych wystąpieniach?
6: Ja bym to skojarzył z innymi wystąpieniami tego typu, to znaczy grupy chłopskie szły od wsi do wsi, napotykały kolejnych, mówili, idą do ataku na panów, kto idzie z nami, i to też była trochę taka społeczna presja, bo okej, ci co chcieli iść, chcieli za przeproszeniem wyrżnąć tych ziemian, to jak najbardziej nie trzeba ich było dwa razy przekonywać, ale były też osoby, które nie były przekonane, bo pamiętajmy, jeśli Szela zakazał odrabiania pańszczyzny i karał za to, no to znaczy, że jednak byli ludzie, którzy nie do końca chcieli tego typu rewolucji od razu na tych ziemiach, albo po prostu bali się późniejszej interwencji, czy ziemień, czy już bezpośrednio Austriaków. I wydaje się, że niektóre osoby też były tam dlatego, że nie miały innego wyjścia, bo to był po prostu prosty rachunek. Albo ja się do nich dołączę, albo ja będę następny na ich liście, bo okaże się, że jestem wrogiem, zdrajcą chłopów. Więc ta społeczna presja przerodziła się trochę w taką falę, nie? Czyli z jednej strony widzimy, tu jedna wioska, zabieramy tych, idziemy. Tu druga, tu trzecia. To doprowadziło do tego właśnie, że bilans był tragiczny, ale chyba o nim zaraz też powiemy później. W każdym razie, no tak jak wspomniałem tutaj, z powstania nic nie wyszło, ale trzeba było interweniować.
5: No i jak właśnie wyglądała ta interwencja?
6: Tak naprawdę w kwietniu 1846 roku na teren Galicji przybyło ponad 50 tysięcy żołnierzy austriackich. Z racji, że no to jednak były czasy, kiedy nie było rozwiniętych mediów, zresztą tak jak tutaj pokazały wspomnienia jednej z ziemianek, przepływ informacji był bardzo ograniczony. Z tego też względu te siły były konieczne. No bo teoretycznie wiadomo, 50 tysięcy ponad żołnierzy, no to są siły, które mogłyby spokojnie służyć w jakiejś bitwie. I bynajmniej nie znaczyło to, że Austriacy przestraszyli się chłopów w sensie siły militarnej. Chodziło o to, że ta liczba Austriaków musiała ogarnąć całe ziemię i, mówiąc delikatnie, przemówić chłopom do rozsądku. Czyli w praktyce jak to wyglądało? Oni utworzyli coś w rodzaju ruchome kolumny. Czyli oddziały austriackie podzieliły się i chodziły od wsi do wsi, nakazując chłopom powrót do pracy. Jeśli taki chłop czy okoliczni chłopi nie chcieli wracać, to nawet się z nimi nie cackano, tylko od razu chłostano. Więc nie zajęło to wiele, bo zaledwie w ciągu kilku tygodni sytuacja została przewrócona, nastąpiło na nowo status quo. Ale to tylko też pogłębiło w jakiś sposób ten strach. No bo jeśli najpierw dochodzi do rzezi, później przychodzi interwencja i następują chłosty i powiedzmy, że kolejna tak naprawdę fala przemocy, no to widzimy tutaj, że sytuacja dla samych Polaków była fatalna. No po pierwsze, powstanie narodowe się nie udało. Inteligencja i ziemiaństwo było przerażone rozmiarem tragedii i tego, co chłopi byli w stanie uczynić w ciągu zaledwie paru miesięcy. Chłopi w dalszym ciągu nie mogli zapomnieć ziemianom warstwom wyższym tego, jak ich traktowano przed rabacją, i tego, że w gruncie rzeczy wtedy jeszcze też sytuacja wiele się nie zmieniła na tyle, ile oni chcieli, bo pamiętajmy, że pańszczyznę gubernator Franz Stadion zlikwidował 2 lata później ze zgodą władz Austriaków.
5: Czyli w 1948.
6: Tak, to już była ta fala wiosny ludów, kiedy rzeczywiście Austriacy mieli też problemy w innych częściach imperium. W związku z tym uznano, że taka liberalizacja społeczna będzie wręcz wskazana. No ale to też był czas, ale jednak chłopi musieli chwilę jeszcze poczekać. Na razie trzeba było po prostu przywrócić tą równowagę, która tam w tym momencie była. Także chłopów po interwencji austriackiej w dużej części więziono, znaczną część wychłostano. Ten Wilens był gigantyczny, a jeszcze trzeba było coś zrobić z przywódcami całego tego zrywu.
5: Czy to był tylko Jakub Szela, czy ktoś jeszcze był na tej liście?
6: To znaczy tak, generalnie jeśli mówimy o rabacji galicyjskiej, mówimy głównie o Szeli, a i o nim nie mamy jakichś wystarczających informacji poza jakimiś skrawkami dotyczącego jego losu. Znamy tam te pewne anegdotki, o których wspominałem, ale generalnie chłopi nie zostawili po sobie wiele dokumentów, prawda? To co wiemy, to są wyroki austriackie. No i w gruncie rzeczy też nie można było ukarać wszystkich chłopów, no bo ktoś musiał pracować. Więc po prostu znaleziono tego najgłośniejszego i nim się po prostu zajęto.
5: Jak się nim zajęto? Zginął?
6: Nie. Bo jednak, jakby nie patrzeć, przysłużył się Austriakom, nie? Czyli jednak zrobił coś dobrego dla nich, tylko po prostu problem było to, że nazwijmy to poszedł na całość, czego Austriacy absolutnie nie chcieli. Nie chcieli aż takiej skali okrucieństwa. Oni chcieli po prostu, żeby jedynie powstanie się nie udało. A on załatwił im tylko kolejne problemy, mówiąc kolokwialnie. W związku z tym uznano, że najlepszym wyjściem będzie aresztowanie go i wysłanie gdzieś. W tym przypadku wysłano go już na sam skrawek państwa Habsburgów Austrii, to jest na Bukowinę, to jest dzisiejsza Rumunia mniej więcej. No i tam Szela sobie żył, z tego co kojarzę, no to jeszcze około 20 lat mniej więcej mógł później żyć, chociaż to też do końca nie wiadomo dokładnie ile, bo nie znamy dokładnej daty jego śmierci. Wiemy po prostu, że prawdopodobnie musiał umrzeć gdzieś w latach 60. XIX wieku. Ale już później nie odgrywał żadnej znaczącej roli, nie miał roli politycznej. Stał się, można powiedzieć, takim wspomnieniem dzielącym społeczeństwo galicyjskie, społeczeństwo na tych ziemiach polskich.
5: Wspominałeś, że chłopi nie mogli wybaczyć szlachcie, że takich źle traktowali i przed wybuchem rzezi i też tuż po niej. Ale jak reagowała właśnie szlachta na tę rzeź galicyjską? Czy oni uciekali, czy też bronili się, czy może próbowali negocjować?
6: Na negocjacje nie było za bardzo miejsca. Trzeba zauważyć, że chłopi, walcząc o zmiany, zwrócili się bezpośrednio do urzędników austriackich, bo oni tak jakby byli tymi, z którymi warto rozmawiać. No bo ziemiaństwo w gruncie rzeczy to byli ci ciemiężyciele, którzy w ich umysłach nigdy w życiu nie szanowali chłopskiego życia i generalnie jeśli im ktoś czegoś nie nakaże, no to oni nawet nie będą chcieli rozmawiać z chłopami. Zresztą częściowo mogło to być uzasadnione, patrząc na to, co chłopi robili. I ziemiaństwo po prostu bało się ich. No, tutaj było pytanie, czy uciekali. Tak, uciekali. W dużej mierze to im pozostało, no bo większość dworów ziemiańskich, no to pamiętajmy, to nie byli, jak my to widzimy czasem u Sienkiewicza, wielcy magnaci z prywatnymi armiami. Czegoś takiego nie było. To było zwykłe ziemiaństwo, które miało tam jakieś, powiedzmy, jakąś tam swoją służbę, swoich urzędników, ale bardzo rzadko mieli możliwości, żeby bronić się przed jakimś większym atakiem.
5: Czyli to były po prostu takie małe dworki z niewielką liczbą służby.
6: Tak, no obejrzymy sobie na przykład pana Tadeusza, prawda? Gdzie mamy taką warstwę średnią, szlachecką, mamy powiedzmy tam jakiś ten dwór, ale też nie mamy jakiejś gigantycznej siły, która by walczyła z prywatnymi armiami, chłopami czy kimkolwiek innym. Także w tym przypadku było podobnie. Tu jedyne, co mogli robić ziemianie, to zwracać się do Austriaków, żeby zrobili z tym porządek. No i rzeczywiście zrobili. Mało tego, później ci urzędnicy austriaccy, którzy w gruncie rzeczy sterowali tym, zostali nagrodzeni. za rozwiązanie problemu, który oni tak naprawdę w dużej części wywołali, za który byli odpowiedzialni. Część z nich, między innymi właśnie wspomniany wcześniej przeze mnie starosta Tarnowski, otrzymali ordery Leopolda, czyli te najwyższe wówczas austriackie odznaczenia. Także teoretycznie starano się to tłumaczyć właśnie w ten sposób, że chłopi wierni cesarzowi starali się bronić strony rządowej. No nie jest to do końca prawda, bo to był gigantyczny zryw. Chłopi po prostu liczyli na to, że wywalczą zmiany, na które jeszcze jednak musieli poczekać. Bo oczywiście było im lżej już, nieco im ulżono, ale ta atmosfera nieufności, tej wzajemnej nienawiści, ona przetrwała jeszcze bardzo, bardzo długo.
3: SK Przemyśl News.
4: Z SK nie ma miejsca na nudę. Codziennie podrzucamy Wam fajne i inspirujące rozmowy. A wszystko to w ramach magazynu lokalnego Radia SK Przemyśl, na który Was teraz zapraszam. Tomasz Witek, witajcie. Zapinamy pasy i startujemy.
3: SK Przemyśl.
4: Ponad 160 lat historii, a idea wciąż ta sama. Pomagać drugiemu człowiekowi. Polski Czerwony Krzyż od lat działa także na Podkarpaciu. Pomaga seniorom i osobom chorym. Rozdaje żywność, wspiera potrzebujących, szkoli z pierwszej pomocy i reaguje w sytuacjach kryzysowych. W regionie działa 16 oddziałów regionalnych, a organizacja chce rozwijać swoją działalność także w kolejnych miejscach. O tym, jak dziś wygląda pomoc PCK, czym poza krwiodawstwem zajmuje się ta organizacja, jakie mity wciąż krążą na jej temat, nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła rozmawiała z szefem podkarpackiego oddziału PCK, Sławomirem Stefańskim. Posłuchajcie.
5: Myślę, że zanim przejdziemy do obecnej działalności podkarpackiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, zaczniemy od korzeni. Skąd generalnie narodziła się idea Czerwonego Krzyża i dlaczego mimo właśnie upływu ponad chyba 160 lat pozostaje ona wciąż aktualna, że ta idea wciąż jest potrzebna ludziom?
2: Idea Czerwonego Krzyża zrodziła się, tak jak pani powiedziała, przeszło już 160 lat temu na świecie, a w Polsce Polski Czerwony Krzyż ma już 107 lat. Rzeczywiście idea Polskiego Czerwonego Krzyża Międzynarodowej Federacji Czerwonokrzyskiej i Czerwonego Półksiężyca ma tą ideę taką podstawową, ludzką, która ma przede wszystkim krzewić humanitaryzm, bezinteresowność, neutralność. W tym mamy się spełniać, co ma wspierać i pomagać ludziom w trudnych sytuacjach, sytuacjach kryzysu, sytuacjach wojny, kataklizmu. I przede wszystkim ludzie Czerwonego Krzyża w Polsce od wielu, wielu lat pomagają, już tak jak nasza ojczyzna odzyskała niepodległość w 1918, tak my jako Polski Czerwony Krzyż powstaliśmy już, założyliśmy nasze struktury w Polsce w 1919. No i w tym czasie przechodziliśmy różne przemiany od czasów przedwojennych, kiedy te struktury budowały się w całym kraju, po czasy II wojny światowej, kiedy to siostry Polskiego Czerwonego Krzyża na różnych frontach pomagały rannym żołnierzom. Rozpoczęła się w tamtym czasie idea honorowego krwiodawstwa, gdzie zaczęto robić transfuzje krwi. Dzięki temu wiele osób rannych na frontach zostało uratowanych. Polski Czerwony Krzyż prowadził przed wojną i po wojnie placówki służby zdrowia, służby krwi, ratownictwa medycznego. Dlatego mamy bogatą historię, mamy tradycję i ją pielęgnujemy, tylko przekształcamy się w tych czasach, w tym świecie, gdzie dalej krzewimy ideę honorowego krwiodawstwa w Polsce, na Podkarpaciu, bo krew jest to płyn życiodajny, który płynie w naszych żyłach i bez niej żyć nie możemy. A jeżeli ją mamy zdrową i możemy się podzielić cząstką siebie i dać innemu nadzieję na zdrowie i życie, jest to najwspanialszy dar, jaki nam dano, i czyńmy to dobro, dopóki możemy dzielić cząstką siebie. Kolejne działania, które też prowadzimy na całym Podkarpaciu, od Przemyśla przez Jasło, Jarosław, Połszczyki i Dolne, to są usługi opiekuńcze. Prowadzimy usługi i pomagamy osobom chorym w domach, czyli usługi nad chorym w domu. Nasze siostry PCK, tak mówimy o naszych pracownikach, bo tam są i bracia, ale przede wszystkim 80% to są kobiety, dzielnie idą i ta pomocna dłoń do tej osoby samotnej w tym domu, kiedy tam trzeba posprzątać, kiedy trzeba ugotować, czy pojechać do lekarza, załatwić sprawy podstawowe, naprawdę jest bardzo ważna, istotna dla osoby samotnej, chorej, bo rzeczywiście dzisiaj ten kontakt, dobre słowo, jest też niejednokrotnie na wagę złota i te nasze siostry, bym powiedział, są złotymi ludźmi, złotymi kobietami, które działają. Mamy tych usług opiekuńczych na Podkarpaciu sporo i działamy razem właśnie z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, z miejskimi ośrodkami pomocy społecznej na zlecenie właśnie tych ośrodków, tych samorządów. Nasze siostry idą i pomagają tym potrzebującym pomocy w domach. Dlatego jest to też bardzo ważna, istotna rola Polskiego Czerwonego Krzyża, bo społeczeństwo nasze się obecnie starzeje, dlatego musimy kłaść nacisk, żeby myśmy, młode pokolenie, podawali dłoń tym, którzy już teraz zasłużyli sobie na tą pomoc, żeby spokojnie sobie mogli żyć w własnych domach, bo jak człowiek jest w swoim domu, to jest zdrowszy, szczęśliwszy, to jest jego ojcowizna. Jak to się mówi, starych drzew się nie przesadza. Kolejnym tematem i aspektem, który jest na bieżąco realizowany na całym Podkarpaciu, od Stalowej Woli, przez Rzeszów, tutaj nasz Strzyżów, po Przemyśl, Uszczyki Dolne, Krosno, Jasło, to są sprawy związane z wydawaniem żywności dla osób potrzebujących. Jest taki program Europejskie Fundusze na Pomoc Żywnościową 2021-2027, gdzie nasi wolontariusze razem z porozumieniem z samorządami z Podkarpacia, też ośrodkami pomocy społecznej, wydajemy żywność osobom potrzebującym. W tamtym roku to było prawie 1000 ton żywności. Jest tam mąka, jest tam miód, jest tam kasza. Są produkty przede wszystkim pierwszej potrzeby żywnościowe, które rzeczywiście w domach się przydają. Jesteśmy jedną z wielu organizacji na Podkarpaciu, którą tą żywność dystrybuują i tutaj tych miast, miasteczek, gmin na Podkarpaciu jest ponad 40, w których tą pomoc świadczymy.
5: Skoro już mówimy o liczbach, to ile obecnie działa takich oddziałów okręgowych PCK na Podkarpaciu?
2: Oddziałów rejonowych na Podkarpaciu działa 16 i są to oddziały rejonowe w Dębicy, w Jaśle, w Jarosławiu, w Przeworsku, w Strzyżowie, Stalowej Woli, w Uszczykach Dolnych, w Przemyślu, dlatego i w Łańcucie mamy siedzibę, w Strzyżowie, w Sanoku, dlatego i w Brzozowie jesteśmy, jest ich 16 i cały czas dążymy do tego, żeby w kolejnych miastach reaktywować, bo tak naprawdę w naszej historii było ich o wiele więcej, ale wiadomo, jest z pokolenia na pokolenia się zmieniają, przychodzą nowe, czasem coś tutaj się nie uda, więc sytuacja jest taka, że w tych miejscach, gdzie nie ma tych oddziałów rejonowych, są szkolne koła PCK, jest masa klubów honorowych dawców krwi, w których zrzeszają się przede wszystkim honorowi dawcy krwi, sympatycy, którzy sobie wspólnie organizują różnego rodzaju wyjazdy integracyjne, wyjazdy wspólne na oddawanie krwi, więc jest tych oddziałów na całym Podkarpaciu sporo.
5: Czyli tak, na Podkarpaciu mamy 16 oddziałów rejonowych, a w których miastach są właśnie takie białe plamy, jeśli chodzi o te oddziały PCK? Gdzie was nie ma, a gdzie moglibyście i chcielibyście być?
2: Na przykład chcielibyśmy być i prowadzimy rozmowy w Nisku, żeby w tym mieście był oddział rejonowy, a jak nie oddział, to przynajmniej jakaś filia ludzi, którzy tam by nam chcieli ideę krzewić czerwonokrzyskie, gdzie z tamtych stron właśnie Nisko, Stalowa Wola, mamy członków podkarpackiej grupy humanitarnej, która jest w dyspozycji podkarpackiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża na wypadek jakiegoś tam zagrożenia, żywiołu, czy gdzieś potrzeby wyjazdu na pomoc lokalnej społeczności ramię w ramię z ochotniczymi strażami pożarnymi. Jesteśmy w stanie postawić namioty, w których możemy wydawać żywność, czy ogrzewać osoby, które by potrzebowały tego ogrzewania, czy nawet zrobić tam zaplecze takie techniczne, sanitarne do zabezpieczenia tych pierwszej pomocy tym osobom, czy tam uporządkowania terenu po danym żywiole. Więc tutaj w tym mieście Nisku, na przykład w Robczycach, też myślimy, w Leżańsku jest miejsce, gdzie też są i działacze, którzy by chcieli działać i chcieliby tutaj reaktywować oddział rejonowy. Także jest sporo takich miejsc, gdzie rzeczywiście w przyszłości będziemy chcieli tam te nasze oddziały rejonowe stworzyć na nowo za przyczyną tych działaczy, którzy tam są, a przede wszystkim są to osoby, które całe życie poświęcają na ideę honorowego krwiodawstwa, bo tych honorowych dawców krwi na Podkarpaciu jest bardzo dużo i to Podkarpacie rzeczywiście słynie z tego, że na przykład jak w innych województwach krwi brakuje, to Podkarpacie zawsze pomoże i rzeczywiście powstają te deficyty tak na wakacjach, ale jesteśmy naprawdę zorganizowaną rzeszą, armią dobrych ludzi z dobrą krwią, z dobrymi sercami i ideami, gdzie niesiemy pomoc tą krwią. Dlatego oczywiście rozwijamy swoją działalność, gdzie tylko możemy, wspieramy w miarę możliwości te miejsca na Podkarpaciu, gdzie chcą się tworzyć, czy to kluby honorowych dawców krwi, czy to koła Polskiego Czerwonego Krzyża i myślę, że będzie ich coraz więcej.
5: Czyli jednym słowem chcecie być we wszystkich powiatach naszego regionu. A co z takimi osobami, które właśnie chciałyby dołączyć do struktur Polskiego Czerwonego Krzyża jako wolontariusze? Jak mogą to zrobić?
2: Mamy wspólny system wolontariatu. Każda osoba, która by chciała zostać wolontariuszem Polskiego Czerwonego Krzyża, tak jak mówiłem, wystarczy, że się zgłosi do tych oddziałów, które istnieją w tych miastach, o których wcześniej mówiłem, czy to Rzeszów, czy to Krosno, Jasło, Stalowa Wola, Przemyśl, złoży taką deklarację i przystąpi do naszej grupy wolontariuszy. Wtedy już w tej deklaracji jest ujęte ubezpieczenie, są te podstawowe zasady, zachowane przeszkolenie, BHP i idziemy wtedy do wspólnych działań, czy to pomocowych gdzieś w terenie, czy to zbiórki, czy inne akcje, które służą drugiemu człowiekowi.
5: No właśnie, jakie formy wsparcia są dziś najczęściej udzielane mieszkańcom Podkarpacia?
2: Najczęstsze formy wsparcia, tak jak już powiedziałem, ze strony Polskiego Czerwonego Krzyża, to jest dzielenie się cząstką siebie, honorowe krwiodawstwo. Siostry Polskiego Czerwonego Krzyża, które idą do osób chorych w domach.
5: Czyli opieka domowa.
2: Opieka domowa, usługi opiekuńcze nad chorym w domu, wydawanie żywności osobom potrzebującym na całym praktycznie Podkarpaciu, kursy pierwszej pomocy, zabezpieczenie medyczne, mamy grupę ratowników z Przemyśla i tutaj oni dzielnie pomagają i zabezpieczają różnego rodzaju imprezy masowe na całym Podkarpaciu. Także no, tutaj jest bardzo dużo tych działań, które wychodzą na zewnątrz od nas i pomagamy.
5: Czy są jakieś projekty albo inicjatywy, z których jest Pan szczególnie dumny?
2: To są Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, które organizujemy raz w roku i one przede wszystkim na poziomie jednostek podstawowych, czyli szkół średnich z Podkarpacia. Są eliminacje w okręgach ze szkół, z ratownictwa, z udzielania pierwszej pomocy i później z tych rejonów przyjeżdżają do nas na eliminacje wojewódzkie i rywalizują w tych zawodach, w mistrzostwach pierwszej pomocy, gdzie uczymy się tego codziennego takiego bycia z trudnymi sytuacjami, gdzie jest sytuacja, kiedy ktoś w wypadku zostanie zraniony, czy dozna jakiegoś urazu. czy nie daj Boże akcja serca zostanie zatrzymana, trzeba przeprowadzić reanimację, więc takie mistrzostwa już realizujemy ponad 20 lat i później najlepsza drużyna z Podkarpacia jedzie na mistrzostwa ogólnopolskie Polskiego Czerwonego Krzyża i rzeczywiście jest to taka integracja z nauką młodego pokolenia udzielania tej pierwszej pomocy, bo ja zawsze mówię, że tą pierwszą pomoc trzeba umieć i trzeba powtarzać jak pacierz rzeczywiście, bo cały czas nam się zapomina w tych sytuacjach stresogennych, gdzie w tej trudnej sytuacji spotykamy się czy na drodze z wypadkiem, czy na chodniku, czy w domu coś się wydarzy, bo wiadomo, cały czas różne są wypadki. No już ten najmłodszy człowiek, ten nasz obywatel od przedszkola, przedszkole podstawową średnią nabywa te umiejętności i naprawdę umie się później zachować w tych trudnych sytuacjach, a tych trudnych sytuacji i wypadków nam nie brakuje w życiu codziennym.
5: Skoro już mówimy o tej pomocy w takich sytuacjach kryzysowych, to wiem, że PCK od lat reaguje właśnie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest taka natychmiastowa pomoc. Powodzie, pożary, inne kryzysy. Jak wygląda organizacja takich działań pomocowych?
2: No, my jako Polski Czerwony Krzyż mamy magazyn interwencyjny, w którym mamy różnego rodzaju rzeczy, które są potrzebne na wypadek różnych kataklizmów. Mamy namioty, agregaty prądotwórcze. Na przykład był taki kryzys w tamtym roku, gdzie w listopadzie były ogromne opady śniegu, gdzie niektórzy mieszkańcy powiatu, czy to krośnieńskiego, czy szczyrowskiego, byli odcięci od prądu przez wiele dni, tygodni. I to myśmy jako Polski Czerwony Krzyż, grupa humanitarna z magazynu naszego interwencyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża i wyszli do tych obywateli. Pożyczaliśmy im te agregaty prądotwórcze, które niejednokrotnie podtrzymywały różnego rodzaju urządzenia ratujące, podtrzymujące życie, więc to są takie sytuacje, kiedy my właśnie jesteśmy do takiego reagowania wspólnie z innymi służbami i wspólnie na tych sytuacjach jesteśmy i działamy, więc to właśnie tak to działa. Wracając do pomocy takiej międzynarodowej, ale tak przede wszystkim skierowanej do Polaków na Ukrainie, mamy magazyn w Przeworsku, z którego kilka razy w miesiącu realizujemy transporty na Ukrainę do polskich dzieci, do zaprzyjaźnionych sióstr, które działają na terenie Ukrainy, tutaj w przygranicznych miejscowościach w obwodzie lwowskim, gdzie różnego rodzaju środki żywnościowe, żywność, paczki, słodycze, chemia jest dostarczana właśnie do tej społeczności, która potrzebuje tej pomocy i realizujemy to już od wielu, wielu lat, tą pomoc. Właśnie ona jest kierowana bezpośrednio z magazynu z Przeworska. Nasi wolontariusze organizują te transporty, konwoje i kilka razy w miesiącu jesteśmy z tą pomocą właśnie na Ukrainie.
5: A jeśli chodzi jeszcze o kolejne takie formy wsparcia, które oferuje Polski Czerwony Krzyż i też również nasz podkarpacki oddział i oddziały rejonowe, to te charakterystyczne właśnie czerwone pojemniki PCK. Jak właśnie dzisiaj funkcjonuje ten program zbiórki tekstyliów i w jaki sposób wspiera właśnie on mieszkańców?
2: I jako Polski Czerwony Krzyż na Podkarpaciu zostaliśmy się jako jedyni w Polsce, realizując ten program tekstyliów, gdzie w 2025 roku nowelizacja ustawy, gdzie trzeba było wyłonić kolejny strumień odpadów, czyli tekstylia. Bardzo dużo tych tekstyliów trafiało złej jakości do naszych pojemników. Myśmy tutaj w porozumieniu z samorządami miasta Rzeszowa, Krosna, Jasła, czy mniejszymi gminami jak Wiśniowa, Frysztak, czy inne miejscowości jak Przeworsk, zrealizowaliśmy ten projekt na zasadzie wspólnej współpracy i pomocy dla samorządu. Polski Czerwony Krzyż pozostał tam z tą działalnością i odbieramy te tekstylia, które później trafiają do osób potrzebujących tej odzieży. I rzeczywiście jesteśmy w prawie 40 samorządach na Podkarpaciu i realizujemy tą pomoc przez te kontenery dla samorządu, dla mieszkańców. To niejednokrotnie jest sporo tego tego towaru i staramy się na bieżąco te pojemniki opróżniać i przekazywać te tekstylia osobom potrzebującym, więc ta współpraca naprawdę się nam układa z tymi samorządami, w których jesteśmy.
5: Często się słyszy, że właśnie odzież, która jest właśnie wrzucana do tych pojemników PCK, nie trafia tam, gdzie powinna.

0: wszystkie te składniki coraz więcej nas kosztują, czyli praca, energia, transport, więc my tutaj jesteśmy na tej zasadzie przede wszystkim pomagania, żeby ta odzież trafiała do osób potrzebujących.
1: Mówiliśmy sobie o takich flagowych inicjatywach Polskiego Czerwonego Krzyża. A czy są takie obszary działalności, o których no, nasze społeczeństwo może wie zdecydowanie za mało? Czy są takie kampanie, inicjatywy, o których mieszkańcy Podkarpacia mogli jeszcze nie słyszeć, a warto o nich powiedzieć?
0: Myślę, że warto powiedzieć o takich warsztatach, które Polski Czerwony Krzyż w skali całej Polski realizuje i rozpoczął realizację w ostatnim kwartale tamtego roku, ale w tym roku przygotowaliśmy się jeszcze mocniej, jeszcze lepiej, gdzie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pozyskaliśmy środki na bezpłatne warsztaty, powszechne warsztaty ochrony ludności, gdzie mamy w planie w skali Polski przeszkolić około 50 tysięcy obywateli, a na Podkarpaciu kilka tysięcy, gdzie kurs z zakresu takiego powszechnych umiejętności zachowania się na wypadek kryzysu, bo dobrze wiemy, że żyjemy w trudnych czasach geopolitycznych i nasi instruktorzy Polskiego Czerwonego Krzyża czy Podkarpackiej Grupy Humanitarnej będą prowadzić takie warsztaty dla grup od 15 do 30 osób na całym Podkarpaciu z zakresu właśnie takich zachowań, jak przetrwać w trudnych warunkach te kilkadziesiąt godzin czy kilka dni bez prądu, jaką żywność sobie zabezpieczyć, jak tak zwany plecak taki pierwszej pomocy ze sobą mieć i spakować na wypadek, gdybyśmy się musieli ewakuować, jak rozpoznawać sygnały alarmowe. Mieliśmy ostatnio takie manewry, ćwiczenia sygnałów alarmowych w całej Polsce. Jak przygotować sobie taką żywność, która będzie mogła być spożyta przez kilkadziesiąt godzin, żeby umieć sobie przygotować, jak w tych właśnie trudnych sytuacjach się zachować. Plus oczywiście zakres kursu będzie obejmował tych powszechnych warsztatów, pierwszą pomoc, jak udzielić pierwszej pomocy na wypadek właśnie tych sytuacji kryzysowych, gdzie osoba będzie potrzebowała tej pomocy. No i rzeczywiście na końcu każdy dostanie od nas certyfikat. I tak jak podkreśliłem, są to bezpłatne warsztaty. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie, plus w oddziałach rejonowych Polskiego Czerwonego Krzyża na Podkarpaciu, plus w oddziale okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża na Jana III Sobieskiego 3 w Rzeszowie. Od września do końca listopada chcemy te wszystkie warsztaty, kursy przeprowadzić. Prowadzimy, realizujemy już od kilku miesięcy, już przeszło rok, taki projekt Wspólnie do Niezależności i realizujemy go jeszcze do pierwszej połowy przyszłego roku, gdzie pomagamy osobom, uchodźcom, pomagamy osobom, które przybyły do Polski na wypadek tego kryzysu wojny i tutaj w tej sytuacji wyprowadzamy osoby z ośrodku zakwaterowania zbiorowego, gdzie te osoby próbujemy aktywizować zawodowo i pomóc im znaleźć mieszkanie, lokal, który sobie też wynajmą. Prowadzimy różnego rodzaju kursy języka polskiego, kurs kosmetyczny, fryzjerki, księgowości.
1: Czyli takie kursy zawodowe.
0: Tak, kursy zawodowe, żeby na tym rynku pracy te osoby mogły się odnaleźć. Dodatkowo udało się w ramach tego projektu Wspólnie do Niezależności, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, pozyskać środki na etaty dla 4 osób, które oddelegowaliśmy do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie one pomagają w legalizacji pobytu osób w naszym kraju, więc Polski Czerwony Krzyż szeroko pomaga na tej przestrzeni właśnie osobom, którzy przybyli do naszego kraju na wypadek tej całej wojny i sytuacji geopolitycznej w tej części Europy. Dlatego tutaj jesteśmy otwarci, gdyby tam jeszcze ktoś potrzebował, mamy osobę u nas w biurze, panią Anię, która chętnie każdej takiej osobie potrzebującej odnaleźć się w tym naszej rzeczywistości polskiej pomoże, żeby to wszystko elegancko przeprocedować, bo wiadomo, procedury są administracyjne, które mogą dużo problemów przysporzyć takim osobom. Przede wszystkim są to matki z dziećmi, które przebywają

0: na terenie naszego kraju.
1: Czyli tak, podsumujmy, mówiliśmy sobie o takiej pomocy chyba głównie starszym osobom, do których przyjeżdżają siostry PCK. Przed chwileczką mówiliśmy o pomocy uchodźcom, którzy właśnie w naszym kraju szukają nowego startu po takich traumatycznych, dramatycznych zdarzeniach. A co z młodzieżą? Czy w tych wspomnianych przez Pana wcześniej takich kursach pierwszej pomocy mogą brać udział, czy może jakieś inne działania pomocowe albo edukacyjne są kierowane właśnie do nich?
0: Te kursy pierwszej pomocy to rzeczywiście też są dobre dla młodzieży i oni bardzo się w to angażują i chcą się uczyć, chłoną tą wiedzę, ale prowadzimy poprzez szkolne kluby Polskiego Czerwonego Krzyża na całym Podkarpaciu w Polsce olimpiadę o zdrowiu, olimpiadę zdrowia, która rzeczywiście ma na celu edukowanie od młodych lat naszych najmłodszych obywateli w społeczeństwie, żeby dbali o to zdrowie, bo to jest dar największy, jaki posiadamy, to nasze zdrowie, więc mówimy tam o zdrowym stylu życia, o zdrowym żywieniu, owoce, warzywa, o tym, aby na co dzień dbać o te nawyki, które spowodują, że nasze zdrowie będzie długo nam służyło i będziemy zdrowi i szczęśliwi, dlatego tą olimpiadę realizujemy na etapach właśnie tych szkolnych klubów, oddziałów rejonowych, oddziału okręgowego i eliminacje centralne w Warszawie. Dlatego to jest program już wieloletni Polskiego Czerwonego Krzyża Olimpiada o zdrowiu i dbajmy o to zdrowie, bo ono jest największym darem, jaki posiadamy.
1: Już przechodząc do takiego podsumowania naszej rozmowy, z jakimi mitami na temat Polskiego Czerwonego Krzyża spotyka się Pan najczęściej?
0: No to ja najczęściej spotykam się z tym, że kto tam gdzieś mnie spotka, no to mówią o nas krwiopijcy. Rzeczywiście kojarzą przede wszystkim ludzie Polski Czerwony Krzyż z honorowym krwiodawstwem, że my to zajmujemy się tym i my to robimy, no bo to jest święta prawda. Ale my nie jesteśmy krwiopijcy, tylko my po prostu leczymy, pomagamy własną cząstką siebie, krwią, dajemy drugiemu nadzieję na życie, na zdrowie.
1: Czy w takim razie współpracujecie na przykład z RCKiK?
0: Tak, oczywiście. To jest ścisła współpraca z Narodowym Centrum Krwi, z regionalnymi centrami krwiodawstwa. Ramię w ramię wspieramy się wzajemnie, promujemy i dziękujemy wzajemnie za współpracę, ale przede wszystkim szanujemy i staramy się dbać o tych właśnie honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Więc no to tak bym to określił pewnie, jeżeli pani takie tu pytanie postawiła, te mity, no to by to tak wyglądało.
1: No i na zakończenie, gdyby miał pan tak jednym zdaniem odpowiedzieć na pytanie, po co dzisiejszemu światu Polski Czerwony Krzyż, to jak brzmiałaby pana odpowiedź?
0: Światu Polski Czerwony Krzyż jest bardzo, bardzo potrzebny, ale Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest to organizacja, która niesie pokój i spokój. Dzięki Polskiemu i Światowemu Czerwonemu Krzyżowi możemy zachować tą miłość, dobroć, tę zasadę humanitaryzmu, poszanowania do istoty ludzkiej. I tak naprawdę to są nasze korzenie ludzkości, które wszystkie skupiają się wokół tego naszego Czerwonego Krzyża, tego znaku rozpoznawalnego na całym świecie, który ma misję, zadanie do wykonania w tych czasach jeszcze ogromniejszą, jeszcze większą misję, gdzie mamy tyle niepokoi społecznych, gdzie mamy tyle wojen, tyle nienawiści, zazdrości. My musimy siać ziarno miłości.
2: SK Przemyśl.
3: Więcej patroli w podkarpackich lasach. Straż Leśna rozpoczęła we wrześniu ogólnopolską akcję Jesień 26. Jej celem jest bezpieczeństwo odwiedzających, ochrona przyrody i leśnej infrastruktury oraz walka ze szkodnictwem. Strażników w razie potrzeby wspiera policja i Straż Graniczna, mówi Regina Klimaszewska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych.
4: Jesień to jeden z tych momentów w roku, kiedy lasy szczególnie mocno przyciągają ludzi. Rozpoczyna się sezon grzybowy, na szlakach pojawia się więcej spacerowiczów i rowerzystów. I właśnie dlatego Straż Leśna rozpoczyna ogólnopolską akcję Jesień 26. Do 18 października strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne na terenach leśnych w całej Polsce. Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocyklów, kopalni czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Chcę jednak podkreślić jedną rzecz. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie. Straż leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych, a w zależności od potrzeb współpracować także z policją, Strażą Graniczną i innymi służbami. Bo las jest dla wszystkich, a bezpieczeństwo w lesie to wspólna sprawa.
2: SK Przemyśl News.
3: Rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, czy gdzie tam chcecie, bo zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Witek, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: A w tym magazynie lokalnym zapraszam Was na rozmowę z Izabelą Piotrowską ze Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt Nadzieja. Z moim gościem porozmawiam o interwencjach podejmowanych w sprawie zaniedbanych i bezdomnych zwierząt, adopcjach oraz problemie ich bezdomności w naszym regionie. Sprawdzimy również, jak mieszkańcy Przemyśla i powiatu przemyskiego mogą wspierać działalność stowarzyszenia. To na początku zróbmy sobie takie wprowadzenie i powiedzmy, od ilu lat działa Wasze stowarzyszenie. No i czym tak naprawdę do końca się tak zajmujecie?
5: Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Nadzieja akurat w tym roku obchodzi swoje 18 urodziny, a działa od 2008 roku. Na co dzień zajmujemy się szeroko pojętymi interwencjami i pomocą dla zwierząt porzuconych, bezdomnych, zaniedbanych, chorych. Reagujemy na zgłoszenia zarówno ludzi, jak i innych stowarzyszeń z nami zaprzyjaźnionych i staramy się w miarę naszych możliwości czasowych i finansowych nieść pomoc tym zwierzętom. Często także właścicielom, bo wspomagamy też zwierzęta, które są właścicielskie, a no niestety no właścicieli na przykład nie stać na zakup karmy, więc wspomagamy dowożąc karmę.
3: Okej. Ilu wolontariuszy działa obecnie w Waszym stowarzyszeniu?
5: Aktualnie mamy 14 członków stowarzyszenia i dodatkowo póki co jest jeden wolontariusz, ale zgłosiły się 3 osoby chętne.
3: Okej. Z jakimi sprawami najczęściej mieszkańcy zgłaszają się do Was, do Waszego stowarzyszenia?
5: Chyba taką największą grupą zgłoszeń, największa grupa zgłoszeń dotyczy kotów. Małych kotów, kotów wolnożyjących bądź właścicielskich, nieleczonych, zwracają się do nas z prośbą o kastrację, o sterylizację, o pomoc w odłowieniu. Koty są właśnie coraz większym takim problemem, bo o ile w przypadku psów nie ma jeszcze takich, nie wiem, kolonii psów wolnożyjących, tak? Natomiast tutaj w mieście sama ostatnio byłam przy jednej kolonii jakby zdiagnozowanej, że jest tam trochę kotów. No i to, z czym mierzą się karmicielki, no to właśnie problem w wyłapaniu na przykład kotów i zawiezieniu ich na zabieg sterylizacji, tak żeby się nie rozmnażały i żeby nie powiększały skali tej bezdomności. Często też zwracają się z pomocą do nas osoby nie tylko z miasta, ale właśnie z okolicznych miejscowości, czy nawet z innych powiatów, widząc, że zwierzęta są utrzymywane w niewłaściwych warunkach. Czyli albo pies na łańcuchu całą dobę, albo na krótkim łańcuchu bez dostępu do wody, pożywienia, z dziurawą budą, więc też na to reagujemy.
3: Czy przy tych interwencjach, przy tych różnych sprawach, którymi się na co dzień zajmujecie, współpracujecie, nie wiem, ze służbami albo z samorządem?
5: Powiem tak, ogólnie współpraca ze służbami jest trudna. Nie wiem, z czego to wynika. Czasem czujemy się jak taka organizacja, która ma się wszystkim zająć, a my jesteśmy tylko pomocową. To tak naprawdę służby, czyli samorządy lokalne, czy policja, straż miejska, powiatowy inspektor weterynarii są odpowiedzialne za zapewnienie kontroli czy właściwych warunków dla tych zwierząt. To te służby mają w swoich, jeśli chodzi o samorządy, programach opieki nad zwierzętami bezdomnymi, mają wpisany obowiązek, który wynika z ustawy. My jesteśmy do pomocy, a często jakby to jest cedowane na nas, tak? Często do nas osoby, które zgłaszają takie przypadki, mówią, że już tyle razy dzwoniliśmy do gminy, dzwoniliśmy na policję i nikt nie reaguje. Jedyna jakby nadzieja w Was. Natomiast no, jesteśmy ograniczeni liczbowo i czasowo, bo pracujemy. To jest nasz wolontariat, to jest to, co robimy w wolnym czasie. Nie jesteśmy w ogóle finansowani. Jedyne, co otrzymujemy, to po prostu darowizny z 1,5% i to, co ludzie wpłacą na konto na ratowanie tych zwierząt. więc musimy dzielić czas, środki tak, żeby móc dotrzeć do tych najbardziej potrzebujących.
3: To zapytam o te zgłoszenia. Czy ich liczba z roku na rok rośnie? Jak obserwujecie? Jest tendencja wzrostowa?
5: Jest. Jest tendencja wzrostowa. Teraz być może jest trochę mniej właśnie odnośnie psów, bo pamiętam, że jeszcze może z 3 lata temu mieliśmy taki rok, gdzie było mnóstwo zgłoszeń co do psów, co do szczeniaków, że wszędzie są szczeniaki, które trzeba wyadoptować, bo pomagamy oczywiście też w adopcjach i szukamy im dobrych domów. Bo rodzice, że tak powiem, tych szczeniaków, jeśli są nam znani, no Suczka zawsze jest znana praktycznie, no to jest później sterylizowana, więc jakby kolejne mioty nie powstają. Jeśli oczywiście właściciel wyrazi zgodę, bo też nie jest to obowiązkowe, nie możemy do tego zmusić. Natomiast no, dużo jest zgłoszeń co do kotów. Wczoraj przykładowo, tak, wczoraj otrzymaliśmy podczas, nie wiem, 5-10 minut, w przeciągu 5-10 minut dwa zgłoszenia, więc codziennie napływają, czy na naszej stronie facebookowej, czy ktoś do nas prywatnie, na nasze prywatne numery telefonów pisze i alarmuje, że coś się dzieje i trzeba pomóc. Także jest pracy dużo.
3: Okej, powiedziała Pani, że no jeździcie w teren, podejmujecie różnego rodzaju interwencje, jeżeli pies jest na przykład na zbyt krótkim łańcuchu. No to zapytam tak. Jakie interwencje najczęściej podejmujecie, najczęściej prowadzicie?
5: Aktualnie najczęściej dotyczą one w sumie psów. Jest kilka też postępowań karnych w toku i dotyczą one zgłoszeń no, nieprawidłowych warunków. Ja pamiętam dość dobrze taką swoją pierwszą interwencję, jak przyjechałam do stowarzyszenia i podczas zupełnie innych czynności, które tam przeprowadzałam, zauważyłam psa, który no, moim zdaniem źle wyglądał. Wyglądał na wychudzonego, budę miał wbitą w ziemię i na spodzie nic, tylko goła ziemia. Oczywiście łańcuch za krótki. No, pan twierdzi, że twierdził, że karmi tego psa tak samo jak drugiego, drugi lepiej funkcjonował. Natomiast po tym, jak psa oddał, się okazało, że pies miał duże problemy takie trzustkowe, więc wymagał stałego leczenia. I nie było to kwestią być może niewłaściwego żywienia, nie, że za mało, tylko po prostu no, trzeba zwracać uwagę na takie rzeczy. Są też zgłoszenia takie, gdzie ludzie po prostu nie dbają o podstawowe rzeczy, czyli pies nie ma wody, jest gorąco, jest 30 stopni, nie ma wody, nie ma cienia, nie ma gdzie się w ogóle schować. Albo pilnują czegoś w środku pola, stoją na łańcuchu pod jakimś, nie wiem, drzewem albo, nie wiem, jakąś blachą i pilnują, nie wiadomo czego.
3: A podczas tych interwencji odbieracie też na przykład psy albo koty właścicielom, którzy, powiedzmy, że wykazują rażące zaniedbanie?
5: Tak, dochodzi do takich odbiorów interwencyjnych. Wtedy na miejsce jest wzywana policja, bądź jeśli jest to miasto, może być też straż miejska.
3: No, bez nich nie możecie tego zrobić chyba, nie?
5: Nie, bez nich nie możemy dokonać odbioru interwencyjnego. I później organ, który wydaje decyzję, czyli samorząd, wydaje decyzję albo o odbiorze, albo cofa tą decyzję. Także wtedy najczęściej zwierzęta te trafiają do schroniska, z którym dana gmina, gdzie podejmujemy interwencję, ma podpisaną umowę, bądź jeśli my na przykład mamy też swoje domy tymczasowe, więc jeśli mamy miejsce dla takiego psa czy kota, to też może być do nas przekazane. No i przy odbiorze interwencyjnym wiąże się to z tym, że od razu jest wszczynane postępowanie karne, piszemy zawiadomienia do prokuratury i już później materiał cały dowodowy, jeśli mamy, to też przekazujemy, a jak nie, to organy ścigania po prostu zbierają.
3: Okej. Czy zdarzają się przypadki? No pewnie się zdarzają, ale zadam to pytanie. Skrajnego zaniedbania lub znęcania się nad zwierzętami? A jeżeli tak, to czy może Pani podać taki przykład? Oczywiście bez jakichś podawania jakichś drastycznych opisów.
5: Parę lat temu podejmowaliśmy interwencję w jednej z miejscowości, gdzie dwa psy były po prostu no, w złych warunkach, które trzeba było poprawić. naprawić, czyli właśnie te budy wbite takie w ziemię, krótkie łańcuchy, brak dostępu do wody, karmione suchym chlebem z worka i w sumie puściliśmy to też do PIW-u i za jakiś czas PIW podejmował tam interwencję. Pani miała poprawić warunki, nie poprawiła i pies z racji tego, że nie był zabezpieczony przeciwko kleszczom, zmarł na chorobę odkleszczową. I tutaj już nie my, a inna instytucja składała zawiadomienie, bo to akurat przy tym wyszło, że zaniedbanie leczenia spowodowało śmierć zwierzęcia.
3: Chciałem zapytać o samą procedurę odebrania zwierzęcia właścicielowi. Jak ona wygląda? No bo powiedziała Pani, że na miejscu pojawia się straż miejska lub policja, ale co się dalej dzieje?
5: Stowarzyszenie po prostu podejmuje czynności i informuje, że w związku z ustawą o pomocy społecznej przeprowadzany jest odbiór interwencyjny, gdyż doszło do rażącego zaniedbania, a dalsze pozostawanie zwierzęcia w tym miejscu stwarza dla niego zagrożenie życia bądź zdrowia.
3: Okay, i
5: policja
3: co?
5: Ma nam w tym po prostu pomóc, ułatwić czynność taką.
3: I potem co? I ten to zwierzę trafia do weterynarza na
5: to zwierzę
3: sprawdzenie
5: jest,
3: zwierzęcia?
5: W zależności, no tak. Trafia do weterynarza, ale trafia do schroniska, z którą gmina ma podpisaną umowę.
3: I potem jakoś wy nadzorujecie, co się dalej dzieje z tym zwierzęciem, czy już potem schronisko jakby przejmuje?
5: Jeśli jest w schronisku, to schronisko. My natomiast uczestniczymy w postępowaniu, które jest prowadzone.
3: Jak mieszkańcy mogą zgłaszać niepokojące sytuacje? Mogą do was dzwonić? Mogą pisać do was na Facebooku? Czy mogą was może informować w jakiś inny sposób? Jak to wygląda?
5: Mogą do nas pisać mailowo, bądź na Facebooku. Kiedyś mieliśmy telefon, aktualnie go nie posiadamy, gdyż ten telefon całodobowo dzwonił, całodobowo mieliśmy zgłoszenia, więc trochę nas niektórzy traktują jak takie pogotowie, że na już pojedziemy i zadziałamy i zabierzemy, bo znalazłem małego kotka, co robić, proszę przyjechać, zabrać, tak? Więc no nie jesteśmy pogotowiem, nie wiem, niestety albo stety, więc zawsze w tych sytuacjach interwencyjnie dzwonić do służb, dzwonić na policję, czy też na Straż Miejską, jeśli jest to miasto, a w godzinach takich urzędowych, to do właściwego urzędu gminy bądź miasta i nie dawać się zbyć, tak? No jest, jeśli jest zwierzę w potrzebie, to instytucje mają obowiązek zareagować. Warto też pisać zawsze wiadomości czy mailowe, nie mówię tylko do nas, tak? Ale do tych służb, bo to zostaje, tak? Że było zgłoszenie. Bo też czasem zdarza się tak, że ktoś nam mówi, że zgłaszał, ale nie potwierdza się to, że było zgłaszane, no bo przez telefon nikt tego nie zweryfikuje, czy było takie zgłoszenie, czy nie. Też podczas jednego ze szkoleń pewien prokurator właśnie powiedział mi, żeby takie zgłoszenia, nawet jeśli ktoś się zgłasza nam, policji, gdziekolwiek, że nie wiem, pies jest bez wody, bez budy, na prażącym się słońcu, to żeby najlepiej zrobić dokumentację fotograficzną, jeśli jesteśmy w stanie i to przesłać, bo na następny dzień przyjedzie, nie wiem, kontrola, dwa dni później ktoś sprawdzi, że jest wszystko okej i nic się nie będzie działo, a tak będzie ten ślad, że jednak dzień temu było inaczej.
3: A czy trafiały do was takie zgłoszenia nieuzasadnione?
5: Tak, zdarzają się.
3: Czy się takich zdarza?
5: Nie jest ich tak wiele, ale zdarzają się, że ktoś po prostu, nie wiem, pozłości sąsiad. Trzeba mieć to na uwadze, że mają jakieś zatargi i też zgłaszają, albo niektórzy ludzie są też przewrażliwieni i to, że nie wiem, że ja swojego psa trzymam w łóżku, a ktoś inny nie będzie trzymał w łóżku, tylko przy budzie, chociaż mówię, dla mnie jest to nie do pomyślenia, to jednak nie jest to jak gdyby zakazane i pies też może być przy budzie póki co.
3: Zapytam o adopcję samą już tych zwierząt, które zostały pokrzywdzone przez los. Czy trudno jest dzisiaj adoptować takiego zwierzaka? Trzeba spełnić jakieś procedury? Jak to wygląda w ogóle?
5: Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o nas, spotkałam się w ogóle kiedyś z takim twierdzeniem znajomego, że skoro wy stawiacie tyle wymogów, to ja sobie wezmę psa z byle kąt i będę miał, nie będzie mi nikt przychodził do domu i patrzył, jak ja mam. Natomiast właśnie my sprawdzamy. sprawdzamy warunki, wymagamy najpierw ankiety przedadopcyjnej. Tam jest kilkanaście pytań odnośnie dlaczego to zwierzę, jakie były wcześniej doświadczenia ze zwierzętami, czy ktoś ma na przykład alergię, czy wiedzą czym karmi, czy wiedzą, że to się wiąże z kosztami. Różne po prostu pytania, które osoba zainteresowana wypełnia i nam odsyła. Oczywiście rozmawiamy z tą osobą, jeśli jakby te dwa etapy przejdzie pozytywnie, to potem robimy u takiej osoby wizytę przedadopcyjną, żeby sprawdzić, czy po prostu to, co jest w ankiecie, jest zgodne z tym, co przekazuje, w jakich warunkach będzie mieszkało to zwierzę i wtedy podejmujemy też decyzję o adopcji. Staramy się dobrać psa czy kota do człowieka i człowieka do tego zwierzęcia. Jeśli widzimy, że, nie wiem, pies jest bardzo aktywny, a chce go adoptować osoba, która, nie wiem, jest mało aktywna, nie wychodzi praktycznie z domu, no to też nie polecimy adopcji takiego psa do takiego domu, prawda? Mamy znaleźć jak najlepsze domy, nie dać byle gdzie, że nie wiem, będzie miał jedzenie, spacer i nie wiem, opiekę weterynaryjną i to tyle. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby znaleźć jak najlepsze warunki. No, adopcja mamy i w całej Polsce, i zagraniczne też, także...
3: Czyli cieszą się na jakąś popularnością. To nie jest tak, że...
5: Tak,
3: że one pozostają
5: tak,
3: bez echa.
5: Ale mamy też zwierzęta, które... Mamy dwa psy, które są w fotelikach, są psami z problemami zdrowotnymi, chociaż Cody akurat chyba nie, bardziej cywil. No i takim... Są grupy po prostu zwierząt, którym ciężko jest znaleźć dom.
3: Które długo czekają. Na właściciela.
5: Są to psy starsze, czy jakieś schorowane. No cywil jest owczarkiem, w typie owczarka niemieckiego, więc wiadomo, problemy będą się pojawiać z zestawami. Cody jest dużym psem, czarnym, no ale uroczym i tak zawsze się zastanawiam, czemu się jeszcze nikt mnie nie zakochał. Czarne psy mają w ogóle jakieś, nie wiem, czy są przesądy, czy cokolwiek, że ciężko adoptować czarnego psa, ale ostatnio mieliśmy adopcję po zmarłym właścicielu. Cudowna adopcja, bo ludzie przyjechali z zagranicy, żeby go adoptować, poznać, zapoznać ze swoimi zwierzętami i fajnie się pies z nimi zaaklimatyzował i dostajemy mnóstwo zdjęć, filmików, jak to teraz jest. Więc jest to możliwe, jak ktoś chce, jak widzimy, że ktoś też się stara i komuś zależy, no to jest to możliwe.
3: No dobrze, to załóżmy, że przygotowujemy, że chcemy adoptować psa lub kota. Jak powinniśmy się przygotować na przyjęcie takiego pupila? Co powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności?
5: To też w zależności, czy mamy już drugie zwierzę w domu, czy nie, bo to jest akurat ważne. Jeśli nie, to sprawa jest dużo, dużo prostsza. Możemy się spodziewać, że na początku ten pies czy kot może różnie się zachowywać, niekoniecznie zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Musimy mu dać czas na aklimatyzację, nie być zbyt, nie wiem, huczni w stosunku do niego, niech pies wejdzie do mieszkania, zobaczy, zapozna się na spokojnie ze wszystkimi kątami, bo dla niego też jest to zmiana sytuacji, nowe miejsce, może mieć różne doświadczenia, więc może różnie się zachowywać. Musimy być przygotowani na to, że może, nie wiem, załatwiać się w domu, że może drapać, gryźć, że może być osowiały, no różne może mieć zachowania, tak? No i przede wszystkim, jeśli chodzi o psy, zaopatrzyć się w szelki antyucieczkowe, bo to jest dla niego zmiana miejsca, więc psy mogą chcieć uciekać. Mimo wszystko uważać i od razu w momencie jak gdyby przejęcia, przekazania być zaopatrzonym w te szelki. Adresatka, chipowanie, to też wszystko, bo ułatwi w razie czego odnalezienie tego psa.
3: Okej. Powiedziała Pani przed momentem, że prowadzicie kontrole przedadopcyjne, a czy prowadzicie też kontrole tak zwane poadopcyjne, czyli jak ktoś już dostanie psa, to czy po jakimś czasie na przykład odwiedzacie takiego właściciela, który wziął pieska lub kotka?
5: Jeśli to jest gdzieś bliżej nas, to tak. Staramy się na miarę naszych możliwości odwiedzać, bo jeśli chodzi, no mamy adopcję w całej Polsce, no i mamy powiedzmy kogoś z Bydgoszczy, kto zaadoptował nam psa.
3: No to trudno będzie wam dojechać.
5: Więc trudno, ale mamy cały czas kontakt z tymi osobami, dostajemy filmiki, też z nimi rozmawiamy. Nie wiem, mam takiego pana Łukasza, który akurat już nie ma z nami Emmy, którą adoptował. która po 9 latach została adoptowana, więc to był w ogóle cud. I ja te filmiki dostawałam praktycznie co tydzień zdjęcia, co jej zrobił, co wybudował, jak świętował jej urodziny. Także no, mamy kontakt z tymi osobami. Ostatnio też odwiedziłam akurat dom tymczasowy, który stał się domem stałym dla owczarki, więc cała rodzina nam pokazała, jaką pracę z Luną wykonała, jak nauczyła się ta owczarka nie reagować, może nie agresywnie, a tak, no dobra, powiedzmy, że agresywnie, ale to złe słowo, na inne psy, jak z nią pracują i ćwiczą, jak, nie wiem, poprawiła się jakość jej sierści, jak ona jest z nimi w ogóle zżyta i chodzi za córką, jak za, nie wiem, za kim. Także no, to akurat cieszy, że tak fajnie się odnajdują. Oczywiście też przy adopcjach zawsze powtarzamy tym osobom, jeśli by się pojawił jakiś problem, to my jesteśmy, żeby nam zawsze dali znać, to będziemy się starać o rozwiązanie i pomóc. Tak samo, jeśli by już nie mogli się opiekować z jakichś powodów tym zwierzęciem, bo rozumiemy, no nie wiem, stan zdrowia czy cokolwiek takiego, to też, żeby zawsze dali znać, albo jeśli zmieni się właściciel, bo w umowach adopcyjnych mamy zawartą informację, że jeśli aktualny właściciel, posiadacz nie będzie już mógł zajmować się psem, to prosimy o wskazanie z imienia, nazwiska i numer telefonu kontaktowego do osoby, która wtedy przyjmie tą opiekę. Mhm. Najczęściej są to dzieci, no bo tak. Tak. Dzieci albo ktoś tam ze znajomych.
3: Okej. No to przejdę już do samej edukacji i odpowiedzialności z tej adopcji. Czy świadomość mieszkańców dotycząca opieki nad zwierzętami rośnie?
5: Myślę, że tak. Myślę, że rośnie. Coraz więcej osób jak gdyby widzi to, że pies, kot nie służy tylko do pilnowania, nie wiem, łapania myszy, takich rzeczy gdzieś jeszcze z zaszłości, bo każdy mówi, że dużo osób jeszcze mówi, że no bo tak kiedyś było, no tak, no było tak kiedyś, ale to wcale nie oznacza, że to było dobre. Myślę, że rośnie ta świadomość, tylko teraz idzie trochę w drugą stronę, o ile na wsiach jeszcze jest ta taka właśnie świadomość, że może nie na wszystkich, ale jest tak. No ja się z tym spotykam, ja jeżdżę po wsiach i widzę, że jeszcze są te zwierzęta używane do celów takich, do których nie powinny, albo nawet jeśli są używane do tych celów, to mają nieodpowiednie warunki. Natomiast teraz idzie w drugą stronę, bo jest moda, nie wiem, powiedzmy na małe psy albo na jakieś tam rasy i ludzie kupują albo te zwierzęta z normalnej hodowli, albo z tak zwanej pseudo, jak gdyby nie do końca zapoznając się ze specyfiką tego psa, czy też kota. No i potem jest problem, że sobie nie radzą z zachowaniem, że no, mieliśmy sytuację jednego z tak cane corso, że ludzie no nie dawali sobie po prostu radę z charakterem tego psa, z wychowaniem. Wzięli, bo ładny, bo fajna rasa, no mi też się podoba, ale ja wiem, że ja bym nie wzięła, bo nie jestem w stanie sprostać potrzebom tej rasy, więc trzeba było znaleźć inne miejsce, tak? Więc jakby tu też idzie w tym kierunku. I powiedzmy, mają, nie wiem, karmę, jedzenie, takie rzeczy, ale no często też na przykład w blokach, jak ludzie trzymają psy, no to, nie wiem, spacer na 5 minut i tyle, a to nie o to chodzi.
3: Wspomniała Pani na początku naszej rozmowy o problemie bezdomności wśród zwierząt. Czy on narasta z tak roku na rok? Z Pani obserwacji oczywiście, bo Pani jest w tym środowisku, obserwuje Pani to. Jak jest u nas w regionie, w Przemyślu i powiecie przemyskim?
5: Myślę, że narasta może trochę wolniej, jeśli chodzi o psy, ale no sama ilość zwierząt, aktualnie nie wiem jaka jest na przykład w schronisku w Orzechowcach, ale jest dużo, z tego co wiem jest dużo. No i koty, tak?
3: No jest
5: koty,
3: sporo. Tata mają więcej psów, to prawda, niż kotów.
5: Dokładnie.
3: Bo byłem w tamtym roku u nich na terenie schroniska i odwiedziłem ich. Bo też nagrywałem rozmowę z właścicielką tego schroniska, ale no psów mają więcej.
5: Psów mają więcej, bo wie pan na czym to polega? Teraz może, jeśli powiem tak, jeśli będzie obowiązkowe, tak, czipowanie plus kastracja zwierząt, ja rozumiem, że jedni nie są za kastracją, inni są. Mówię tu szczególnie o kotach, które no, jeśli nie będzie tej sterylizacji, kastracji, one będą się namnażały i coraz więcej będzie tych zwierząt. Część, nie wiem, kotów nie przetrwa, bo różne choroby, bo ktoś szczerze, dalej są takie sytuacje, że ludzie te koty topią w wiaderkach, czy cokolwiek innego takiego z nimi robią.
3: Albo w rzece.
5: Albo w rzece. Ja sama kiedyś, jak byłam dzieckiem, to znalazłam właśnie takiego kota. Jakoś się udało chyba go uratować, z tego co pamiętam, więc, ale dalej są takie sytuacje, gdzie no, szczeniaki tak samo są topione w wiadrze czy gdziekolwiek. Więc jeśli nie będzie tej kastracji, oczywiście jeśli chodzi o przesłanki medyczne, no to okej, okay, jeśli są przesłanki medyczne, żeby tego nie robić, to okej. Okay. No i tak samo chipowanie. Pies, który ma chipa, ma adresatkę, dużo łatwiej, czy tak samo kot, tak? Bo są przecież koty, które wychodzą, tak? Do czasu, ja to nazywam szczęśliwy wychodzący, do czasu, aż nie przyjedzie go samochód, na przykład,
3: no,
5: nie?
3: No tak. No to w miejscowościach mniejszych zwłaszcza, takie, bo w miastach, tak. No to ciężej, nie?
5: W miastach ciężej, no, ale zdarzają się, tam gdzie mieszkałam na osiedlu, to się zdarzały. No co prawda trzymały się tych bloków, no ale jest ryzyko, tak? Jeśli zwierzę jest zaczipowane, ma adresatkę, to nawet gdy się zgubi podczas, nie wiem, Sylwestra, tak? Przecież mnóstwo różnych zaginięć zwierząt zdarza się w Sylwestra z uwagi na huki. Jest się w stanie sprawdzić, czyje to jest zwierzę. I to zwierzę nie trafi do schroniska, tylko wróci do właściciela, jeśli ten właściciel jest w porządku właścicielem, prawda? No i też w jakiś sposób ograniczy to bezdomność. Ja sama w Sylwestra znalazłam w Sylwestra, nie pamiętam czy tego, czy tamtego roku, psa. I chodziłam z tym psem po miejscowości i szukałam właściciela, bo sobie myślę, co ja z tym psem zrobię? Dzisiaj jest Sylwester, no przecież on jak będzie chodził, nie kojarzyłam tego psa. Podjechałam do weterynarza, sprawdził, że nie ma chipa, no i co robić? No chodziłam, znalazłam właściciela, także na całe szczęście się udało. A tak, gdybym nie znalazła, to pies trafiłby do schroniska. No i by tak. Był w tym schronisku i albo, o ile tak, ludzie młodzi raczej mają media społecznościowe, szukają, jeśli naprawdę są tacy oddani tym zwierzętom, szukają swoich zwierząt, więc wiedzą, gdzie zadzwonić, na straż miejską, na policję, do schroniska. Natomiast starsi ludzie mogą nie wiedzieć, gdzie tych zwierząt szukać, więc albo nie szukają, a poszedł, to nie ten, będzie następny. Takie mają nieraz podejście.
3: Niestety, to zwłaszcza starsi.
5: Tak. No cześć, no nie ma reguły, ale często.
3: Ale głównie.
5: Często.
3: No często niestety, tak to obserwuję, to niestety też. No dobrze, na końcu naszej rozmowy, bo już zbliżamy się powoli do końca, chciałem zapytać o to, jak można pomóc waszemu stowarzyszeniu. Bo rozumiem, że utrzymujecie się z datków.
5: Tak, tylko z darowizn.
3: Tylko z darowizny, czyli można wam pomóc poprzez 1,5% i poprzez darowizny, tak?
5: Tak, darowizny. Mamy kilka zbiórek na zwierzęta. Teraz aktualnie mam pod opieką dwa szczeniaki, takie małe, plus jeden starszy. No i oczywiście mamy koty na domach tymczasowych, także mamy dwa psy w hotelikach. Więc to wszystko idzie tak naprawdę na ich leczenie, na zakup karmy, na różne potrzeby, które jak gdyby wyjdą w trakcie, ale na to wszystko mamy faktury. Często też pomagamy, właśnie teraz jak byłam na tej kolonii kotów, no to zostawiłam karmę, bo z tego co się dowiedziałam, jest tam 5 nowych małych kotów, więc karmę dla karmicielek, z którymi też współdziałamy i po prostu jeśli mamy tylko przypływ karmy dla kotów, to tą karmę rozwozimy po karmicielkach.
3: Okej, okay. A czy potrzebujecie nowych wolontariuszy?
5: Tak, jak najbardziej. Tylko takich, którzy będą tak w 100% chętni do działania. Nie, że, nie wiem, zapalą się na chwilę, bo to jest po prostu długofalowe działanie. To jest często tak, że dostajemy telefon i pytanie, kto może jechać, kiedy, tak? Kto, kiedy może jechać? No i kierowców, bo to też wolontariuszy, którzy mogą prowadzić auto. Co prawda korzystamy z auta takiego stowarzyszeniowego, no ale koszty paliwa już od niedawna pokrywamy, musimy pokrywać samodzielnie.
3: Mhm. Poza wsparciem finansowym można wam na przykład przekazywać karmę dla psów i kotów?
5: Tak, jak najbardziej.
3: Okej.
5: Okay. To też, no mówię, kontakt przez Messengera, przez maila, że jest karma, że ktoś chce przekazać. Tak często w szkołach robią dzieciaki zbiórki, więc współpracujemy ze szkołami i robią zbiórki karmy.
3: A prowadzicie na terenie szkół, przemyskich szkół, i Szkół Powiatu Przemyskiego jakieś akcje edukacyjne, uświadamiające, jak powinno się zachować ze zwierzęciem?
5: Były takie akcje prowadzone, natomiast musimy wstrzelić się jak gdyby czasowo, bo my wszyscy po prostu pracujemy. I w tych godzinach, kiedy są szkoły, kiedy szkoły mają zajęcia, my też mamy, no, mamy pracę. Ale wśród nas jest osoba, która też uczy w szkole, więc tą edukację na pewno prowadzi. Chcemy teraz trochę, jeśli nam się uda, wejść na współpracę z samorządami, jeśli chodzi o różne takie imprezy masowe, które się, nie wiem, w lecie odbywają, czy później, jeśli będziemy mogli wystawić własne takie stoisko, żeby edukować mieszkańców odnośnie opieki nad zwierzętami, jak to powinno wyglądać, czy też gdzie zgłaszać. Bo jednak takie rzeczy odbywają się na weekendach, wtedy jesteśmy bardziej dyspozycyjni i moglibyśmy w ten sposób zadziałać.
3: Okej, to tak całkiem już na koniec. Czego życzyłaby Pani Stowarzyszeniu Nadzieja na najbliższy rok?
5: Mniej interwencji. Mniej interwencji, mniej tych zwierząt takich porzuconych, potrzebujących naszej pomocy i więcej jak gdyby świadomości wśród ludzi, że to zwierzę też czuje i wymaga odpowiednich warunków i że też jeśli do nich przychodzimy, to nie chcemy źle, tak? My chcemy pomóc tym zwierzętom i żeby też nie byli oporni na edukację.
2: SK Przemyśl News.
3: Mamy weekendzik i mamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Na Podkarpacie odbyła się druga edycja Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji. Na miejscu pojawiłem się razem z Kostką Radia SK i rozmawiałem z przedstawicielami województwa podkarpackiego, prezydentem Rzeszowa Konradem Fijołkiem, prezesem Podkarpackiego Centrum Innowacji oraz z przedstawicielem Parlamentu Europejskiego. No to co? Słuchamy. Z nami Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego. Panie marszałku, dzisiaj znajdujemy się na Podkarpackim Festiwalu Nauki i Innowacji w Jasionce. To już druga edycja. Dziś rozmawiamy sobie o nauce, o inwestowaniu w nowoczesne technologie. To jak Podkarpacie inwestuje w nowoczesne technologie?
6: Znaczy, żebyśmy mogli wspierać innowacje, inwestować w innowacje także, to po pierwsze musimy mieć taki ekosystem stworzony. Ten ekosystem polega na tym, że trzeba mieć ludzi, którzy mają pasję do wdrażania tych innowacji, wspierania tych innowacji. Po drugie muszą być zbudowane instytucje, które to wdrażają. No i po trzecie też potrzebne są fundusze, wiemy o tym, i też takie wydarzenia jak drugi Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji. Myślę, że instytucje, które nas wspierają, czyli Podkarpackie Centrum Innowacji jako taki główny organizator dzisiejszego wydarzenia, Podkarpackie Centrum Nauki, Łukasiewicz, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, to są takie instytucje, które mają zapisane w swoich obowiązkach, ale ten zapis w obowiązkach to jest naprawdę mało. Do tego potrzebna jest właśnie taka determinacja ludzi i ta determinacja identyfikuje tych, którzy w sposób innowacyjny, można powiedzieć, na co dzień się zachowują i mogą tą innowacyjność, tą swoją pasję przekazywać ludziom młodym. To jest istotne. My dzisiaj jako Podkarpacie jesteśmy na dobrej pozycji, jeżeli chodzi o ceny. Właściwie jesteśmy na medalowych miejscach i pozycjach pod względem statystyk innowacyjnych, ale nie możemy tu jak gdyby tylko i wyłącznie zasypiać i cieszyć się tymi sukcesami. Musimy w dalszym ciągu na tą innowację pracować. Jeżeli widzimy ludzi młodych, którzy dzisiaj spotykają się z przedstawicielami różnych firm, gdzie mogą swoje zainteresowania jakoś ulokować, pomyśleć o swojej karierze, o swoim rozwoju. Właściwie to jest to, co nas naprawdę bardzo cieszy.
3: Panie marszałku, widzimy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Sytuacja jest dosyć napięta, nie jest kolorowo. Czy my jako Podkarpaci inwestujemy w jakieś nowoczesne technologie, które na wypadek zagrożenia, nie mówię, że to zagrożenie będzie, ale czy, gdyby ono nastąpiło, czy my jesteśmy w ogóle gotowi? Czy my się przygotowujemy jakoś na sytuacje kryzysowe? Wiem, że wiosną była rozmowa o Podkarpackiej Dolinie Dronowej, więc o to chciałbym zapytać, na jakim to jest etapie i czy są jeszcze jakieś inne programy, inne inwestycje, które obecnie realizuje bądź przygotowuje się do realizacji samorząd województwa podkarpackiego?
6: To właśnie kolejny projekt Dolina Dronowa i działania wokół tej doliny zorganizowane. Takim jakby pokazaniem naszej aktywności w układzie dronów był nasz ostatni przed tygodniem podkarpacki szczyt dronowy. Mieliśmy mieliśmy pokazy dronów w Turbin, w Kostalowej Woli na lotnisku. Mieliśmy też strefę Expo, gdzie można było zobaczyć różnych producentów, twórców, ale mieliśmy też liczne panele, też spotkanie z ekspertami, z ludźmi, którzy dzielili się wiedzą, którzy pokazywali, w jakim kierunku ten świat dronowy zmierza. I to też jest ważne, bo działając w takim układzie budowania i projektu, czyli Podkarpackiego Centrum Certyfikacji Dronów, Polskiego Centrum Certyfikacji Dronów, Polskiego Centrum Rozwoju Dronów, chcemy kierować te wszystkie działania związane z laboratoriami, z badaniami w locie, z badaniami statycznymi, z certyfikacją poszczególnych elementów tych dronów, chcemy kierować do małych i średnich firm. One często nie stać ich na to, aby budować laboratoria, aby budować różnego rodzaju centra badawczo-rozwojowe. Do tego właśnie będzie służyło Polskie Centrum Certyfikacji i Rozwoju Dronów, na co mamy finansowanie z Unii Europejskiej. To jest ważny projekt nie tylko w sensie w takich myślach i ideach, ale też jest oparty na realnych funduszach, które mamy. No i też jest wiele innych działań. Pamiętajmy o tym, że myślimy o technologiach, infrastrukturze podwójnego zastosowania. Kierujemy granty do przedsiębiorców, którzy współpracują jako taki przemysł obronny albo przemysł, który wspiera nasze wojsko i kooperuje z nimi na co dzień. Kierujemy też środki na infrastrukturę drogową, która służy drogą do przemieszczania się wojsk, do ewakuacji ludności. Mamy tu na myśli drogi, które są usytuowane zarówno w powiecie lubaczowskim, jak i w powiecie bieszczadzkim. Mamy też oczywiście segment związany z wsparciem naszych lotnisk. Myślę o Jasionce, myślę też o lotnisku w Mielcu i w Krośnie. Są to takie strategiczne lotniska związane z bezpieczeństwem naszego województwa i naszych mieszkańców.
3: To ja jeszcze wrócę do tej Doliny Dronowej. Na jakim etapie ona jest w tej chwili? Bo wiosną ogłosiliście, że takie coś powstanie. No to pytanie, co się teraz dzieje w tym temacie?
6: W tej chwili pracujemy nad projektem, a ta praca jest oczywiście cicha. Przygotowujemy dokumentację, przygotowujemy studium wykonalności, które pokaże nam wszystkie uwarunkowania wdrażania tego projektu. Pamiętajmy o tym, że są to środki europejskie, musimy je wydawać zgodnie z zasadami, z regułami i też taki dokument jest nam potrzebny. Będziemy też ostatecznie decydowali o lokalizacji tego centrum i dzisiaj mogę powiedzieć, że już niedługo będziemy mogli tą informację ogłosić.
3: To ostatnie pytanie jeszcze, panie marszałku, bo od kilku miesięcy rozmawia się dużo o podkarpackich szpitalach, w ogóle o szpitalach w Polsce. Swego czasu ogłosiliście informację, że będzie połączenie szpitala w Przemyślu ze szpitalem w Ustrzykach Dolnych. Na jakim to jest etapie? Czy możemy się spodziewać w najbliższym czasie takiego połączenia?
6: Ogłosiliśmy, że pracujemy nad takim połączeniem i oczywiście to połączenie wymaga też spełnienia kilku warunków. Przypomnę, że aby połączyć szpitale, które mają kłopoty, które mają swoje zadłużenie, które mają jak gdyby brak takiej płynności finansowej, to do tego też potrzebna jest strona finansowa i o to zabiegamy i w Narodowym Funduszu Zdrowia i w Ministerstwie Zdrowia też pracujemy we własnym gronie. Przekazaliśmy ten model połączenia do konsultacji społecznej. Dzisiaj też na przykład w ramach tej konsultacji spotykam się ze związkami zawodowymi z Przemyśla, które chcą wiedzieć, na jakim to jest etapie, jakie będą rozwiązanie, czemu będzie to wszystko służyło, jak będzie wyglądała przyszłość tej połączonej placówki. Dziś bym nie przesądzał, czy do tego oczywiście dojdzie, bo o tym zdecyduje Sejmik Województwa Podkarpackiego najprawdopodobniej w miesiącu październiku na swojej sesji, ale do tego czasu muszą być wypracowane wszelkie dokumenty, wszelkie ekspertyzy i wszelkie uwarunkowania prawne muszą być tak przygotowane, żeby można było czytelnie podjąć decyzję na tak albo na nie.
3: Panie Prezydencie, druga edycja Karpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji. W tytule innowacja. Rzeszów też jest innowacyjnym miastem. Proszę powiedzieć, dlaczego ta innowacja ma tak duże znaczenie?
7: No chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że tak naprawdę rozwój gospodarczy, ekonomiczny, pomyślność życia w tym regionie, w tym mieście zależy w bardzo dużym stopniu od technologii. Nasz rozwój gospodarczy i sukces oparliśmy na technologiach wysokich, mam na myśli głównie lotnicze, automotive, IT i patrząc na to, co się dzieje w świecie dookoła, wiemy, że musimy dalej iść do przodu. W związku z tym tego typu wydarzenia są kluczowe do tej przyszłości. Ta młodzież, która tu dzisiaj wypełniła halę wystawienniczą, ma znakomitą okazję dotknąć czegoś w praktyce. To ekspertów, propagatorów technologii, ale też firmy, które potem będą ich zatrudniać. Uświadomią sobie dzięki temu też, że jeśli poświęcą odrobinę swojej edukacji, takiej praktyczniejszej części, technicznej części, to w tym regionie, w tym mieście dostaną super pracę. Są ustawieni na całe życie. Na dodatek będą mieli jeszcze fajne mieszkanie w Rzeszowie, super jakość życia, no i co lepszego. Więc tak naprawdę na końcu o to chodzi, żeby mieć super życie. A zaczyna się niby od tylko albo aż takiego festiwalu, gdzie pokazujemy praktyczne zastosowanie technologii.
3: Okej, okay, a czy Rzeszów inwestuje obecnie w jakieś nowoczesne technologie, które na przykład mają nas zabezpieczyć na wypadek zagrożenia, bo dużo się dzisiaj o tym mówi. Są alerty cały czas. Ta sytuacja za wschodnią granicą no, nie jest kolorowa. W związku z tym, czy Rzeszów w jakiś sposób się na to przygotowuje, że może być coś, co nas nagle zaskoczy i czy jesteśmy gotowi na to, żeby ewentualnie taki system mieć, który będzie no, pomagał nam przeciwdziałać tej rosyjskiej agresji.
7: Zdecydowanie, gdzie jak nie w Rzeszowie, właśnie w stolicy przemysłu lotniczego mamy dyskutować o nowoczesnych technologiach dronowych, ale nie tylko dyskutować, ale je już faktycznie wdrażać i stąd Rzeszów inwestuje w te technologie. Po pierwsze, jesteśmy częścią dużego projektu centrum takiego testowego i umiejętnościowego, jeśli chodzi o testowanie dronów w Rzeszowie i w regionie. W Rzeszowie mówimy o głównie zastosowaniach właśnie cywilnych i już najbliższe projekty, nawet tu podczas festiwalu jeszcze dogadujemy, więc bardzo mocno w to inwestujemy. Zainwestowaliśmy klaster dronowy w Rzeszowie, sprowadzamy firmy, które mają te technologie i to jest dosyć duży wysiłek, powiedziałbym też, dla miasta. Właśnie po to, żeby nas to zabezpieczało, właśnie po to, żeby rozwijać technologie satelitarne, na przykład, żeby robić lepszą detekcję, systemy antydronowe, żeby chronić miasto, ale też, żeby po prostu te drony załatwiały czasem pewne usługi komunalne, najprościej mówiąc, albo zabezpieczały bezpieczeństwo w mieście, chociażby monitorowanie tych ważnych zjawisk, które się dzieją, więc tego jest bardzo dużo by można opowiadać, ale bez tych młodych ludzi, którzy potem będą używać tych technologii, rozwijać je, testować, to inwestowanie nie ma sensu, dlatego między innymi jesteśmy tu. Inwestujemy w technologie inne, odważne, takie jak wodorowe, mimo że filozofów na ten temat jest cała masa, ale bez inwestowania, bez ryzykowania, bez odwagi my nie damy rady tego sprawdzić, tego się dowiedzieć. Mimo wszystko odważnie w to inwestujemy. Inwestujemy w te bardzo technologie zaawansowane komunikacyjne, czyli dzisiaj Rzeszów zbudował swoją sieć komunikowania się niezależną, na przykład jeśli wyłączą prąd i będzie internetu, tak? To my mamy już swój system zarządzania i komunikowania się niezależny, właśnie oparty na technologiach kosmicznych. No i takich przykładów mogę wymieniać wiele, ale jeśli chcemy utrzymać miano miasta innowacji, to musimy to robić.
3: Chciałem jeszcze zapytać o alerty RCB, bo one cały czas przychodzą. Czy wy planujecie jakieś szkolenia dla mieszkańców, żeby ich uświadamiać, jak powinni reagować na dany alert? Bo ostatnio, znaczy we wrześniu, to bodajże chyba 17 września, mieliśmy sytuację nietypową, bo przyszedł alert, który do tej pory nie przychodził, odnośnie ataku z powietrza. Tak. I wielu mieszkańców Rzeszowa, ale też innych miast podkarpackich, nie wiedziało, jak się zachować. Spacerowali po rynku. I teraz pytanie, czy wy planujecie jakieś szkolenia dla mieszkańców, dla uczniów, dla urzędników, żeby ich uświadamiać o tym, jak powinni się zachować na wypadek takiego alertu i na wypadek syreny, która mu towarzyszy?
7: Dokładnie tak. My system szkoleń opracowaliśmy już w zeszłym roku. Pamiętajcie Państwo, że jednak cały mechanizm i system ochrony ludności, obrony cywilnej budujemy po kilkudziesięciu latach nierobienia niczego w tym względzie, w tym kraju, więc musimy to odbudować, nie zrobimy tego w miesiąc, w rok. Ale mimo wszystko przygotowaliśmy, jak mówię, w zeszłym roku strategię i plan budowy systemu, plan szkoleń również i rozpoczęliśmy ich realizację. Oczywiście zaczynamy od osób odpowiedzialnych za pewne odcinki. Przeszkoliliśmy w dużej mierze już kadrę samorządową. Przeszkoliliśmy, właśnie tak się złożyło, że w okolicach tego alertu syrenowego przeszkolaliśmy dyrektorów szkół. W ślad za tym dyrektorzy będą z firmami szkoleniowymi, nie tylko, o czym zaraz powiem, szkolić nauczycieli i dalej będzie schodziło w dół do uczniów. I również przewidujemy szkolenia dla mieszkańców w oparciu o współpracę z organizacjami pozarządowymi i specjalistycznymi szkoleniowymi, bo tu też musieliśmy poczekać na to, aż instytucje szkoleniowe pozyskają tak zwany certyfikat Akademii Pożarniczej Krajowej, która upoważnia ich do tego typu szkoleń, czyli mają certyfikowanych szkolących i program szkoleń. i w tej chwili już podpisaliśmy porozumienia z nimi i w ślad za tym będziemy schodzić też do mieszkańców. Już wkrótce będziemy te pierwsze grupy najbardziej chętnych pewnie komunikować i ogłaszać. Więc ten system jest przygotowany. Oczywiście jesteśmy, jak mówię, na początku jego realizacji i musimy się wykazać troszkę pewną cierpliwością. Nie wszystko na raz i nie na hura będziemy robić.
3: Jasne, powiedział pan wkrótce, czyli co, w tym roku jeszcze?
7: Tak, no już tak jak powiedziałem, część tych szkoleń już się dzieje, a w tym roku na pewno zaczniemy szkolenia także dla pierwszych grup mieszkańców.
3: Teraz Piotr Pirch, wicemarszałek województwa podkarpackiego. Województwo podkarpackie dość mocno inwestuje w technologię dronową, bo powstaje dolina dronowa. Na wiosnę była zapowiedź powstania tej doliny. Chciałem zapytać, na jakim etapie jest to w tej chwili?
8: No jest na etapie tworzenia oczywiście, przygotowanie. Najważniejsze, że decyzja zapadła. Najważniejsze jest to, że jest wielkie zaangażowanie samorządu województwa. Skierowaliśmy na to duże środki na utworzenie. To jest przyszłość. To już wiemy, jakie są zastosowania dronów. Widzimy to na wojnie, ale to zastosowanie militarne to jest jedno z tych oczywiście możliwości, ale też myślimy o tym, co można i jak można wykorzystywać drony. Do tego ma służyć Dolina Dronowa, do tego mają służyć te wszystkie innowacje, ale też i te, o tym będziemy mówili tutaj podczas tego festiwalu.
3: A czy wdrażacie jakieś zabezpieczenia, które będą chronić naszą granicę? Powiedzmy ten Przemyśl i te okolice tutaj, one są szczególnie wrażliwe, bo w razie konfliktu zbrojnego, no one pierwsze zostaną jakby dotknięte.
8: No tak, tak, tak. To wiemy jedno i to jest bardzo istotne, że i to dzisiaj nawet przeczytałem, że będzie broniona Polska przy samej granicy, będzie broniona od pierwszego kilometra. To jest ważne przestawienie sposobu myślenia, bo jeszcze pamiętamy, że kiedyś ta linia miała być zupełnie gdzie indziej, daleko gdzieś tam w głębi Polski. Tak, trzeba bronić granicę Polski od pierwszego kilometra, bo dużo łatwiej bronić się niż zdobywać kolejny teren. To widzimy na Ukrainie, jak ten front przez wiele miesięcy, a już teraz można powiedzieć lata, się niewiele zmienia. Nie dlatego, że nie ma ataków, tylko dlatego, że jednak ta obrona ma tutaj decydujące znaczenie. My możemy wspierać oczywiście jako samorząd województwa. To są zadania oczywiście rządu, służb granicznych, straży granicznej, wojska, pograniczników, Wojsk Obrony Terytorialnej, które teraz się stało komponentem właśnie przygranicznym. Też to, co nas interesuje, jak najwięcej wojska, jak najwięcej zabezpieczenia sprzętu na Podkarpaciu, na Podlasiu, w Lubelszczyźnie. Jeżeli tutaj zbudujemy nie tylko tą przeobronę, ale też i potrzeba i miejsca schronienia, i same zasieki na samej granicy, zabezpieczenie, żeby nic tam nie przejechało. To jest wielka praca, głównie ze środków rządowych. Przy naszym oczywiście wsparciu będziemy się tutaj czuć bezpiecznie.
3: Michał Tabisz, prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji w Rzeszowie. Druga edycja Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji. Można powiedzieć, że cieszy się dość dużym powodzeniem, jak nie większym niż pierwsza chyba, nie? Tak patrząc po frekwencji.
9: Frekwencja jest podobna. Mam nadzieję, że jakość tej frekwencji jest wyższa. To znaczy, że przyciągnęliśmy rzeczywiście te osoby, które chcą coś zmienić w swoim życiu, chcą się zainspirować, chcą doświadczyć tych nowych technologii, a po to jest ten festiwal. I patrząc na zaangażowanie młodych ludzi tu w poszczególne stoiska, myślę, że właśnie ten efekt udało się osiągnąć.
3: Okej, no to na koniec zapytam, są już jakieś plany na trzecią edycję?
9: Mamy już termin.
3: O, czyli jest już jakiś konkret, pięknie.
9: Mogę powiedzieć, że staramy się, żeby trzecia edycja również odbyła się w październiku.
3: Mateusz Kicka, rzecznik Parlamentu Europejskiego. Zacznijmy od tego, nad jakimi programami wsparcia pracuje obecnie Parlament Europejski, żeby te nowoczesne technologie wprowadzić tutaj do Polski, ale też do innych krajów Unii Europejskiej.
10: Rozwój nauki potrzebuje pomysłów, zdolnych ludzi, ale również odpowiedniego finansowania oraz współpracy. Parlament Europejski wspólnie z Radą decydują o unijnym budżecie i współtworzą te zasady programowania programów wspierających badania czy edukację, więc my nie prowadzimy laboratoriów, ale mamy wpływ na to, w jakich warunkach pracują naukowcy, jak współpracują uczelnie oraz przedsiębiorcy, w jaki sposób mogą rozwijać te swoje projekty.
3: To zapytam może bardziej wężej, skupię się na Podkarpaciu. Czy Parlament Europejski przyznaje jakieś, nie wiem, dofinansowania dla uczelni wyższych na przykład? Albo dla stricte konkretnych naukowców na konkretne badania?
10: Parlament Europejski nie przyznaje, natomiast decyduje o tym, w jaki sposób te programy funkcjonują, w jaki sposób są szyte na tą miarę europejską. Podkarpacie oczywiście jest jednym z regionów, który jest wspierany w ramach funduszy europejskich, zarówno w ramach polityki spójności. Podkarpacie jest jednym z tych regionów Unii Europejskiej, do których te pieniądze z funduszy unijnych, z polityki spójności trafiają w największym stopniu. To są oczywiście również programy dla takie stricte dotyczące nauki oraz programy dla młodych ludzi, w ramach których ci młodzi ludzie mają możliwość nauki, zdobywania doświadczenia czy współpracy z ludźmi z innych krajów. Najbardziej rozpoznawalnym takim przykładem programu jest program Erasmus+, który pozwala studentom studiować za granicą. No i bogaci o tą wiedzę, tak jak możemy tutaj zresztą zauważyć to na Festiwalu Nauki w Centrum w Jasionce. Ludzie młodzi, którzy studiowali za granicą, podchodzą do naszego stoiska Parlamentu Europejskiego tutaj. Dyskutujemy, rozmawiamy właśnie o tym, w jaki sposób oni mogą rozwijać jakby tę wiedzę, którą zdobyli, zaczerpnęli w innych krajach, w jaki sposób mogą wykorzystać ją tutaj w regionie. I takich przykładów jest mnóstwo, jak tutaj zobaczymy, to naprawdę imponujące projekty tutaj się dzieją. Jak przejdziemy się po tych stoiskach, to mamy wrażenie, że jesteśmy w Dolinie Krzemowej przynajmniej. Tam młodzi ludzie siedzą i nawet widziałem, jak spawają różne urządzenia, części. Wygląda to jak półprzewodniki.
3: Tak, a tu dość,

0: ktoś przyjechał na ten festiwal, tak jak ja, spoza regionu, to myślę, że ten festiwal jest najlepszym przykładem na to, jak ten region jest pomysłowy, jak dużo się tutaj dzieje w tej kwestii również innowacyjności, nadganiania tych różnic, które jeszcze w dalszym ciągu dzielą Polskę od tych najbogatszych regionów, od najbogatszych miejsc w Unii Europejskiej. Ale myślę, że oczywiście jeżeli będziemy dalej tak aktywnie działać, tak jak tutaj, no to te różnice będą się niwelowały.
1: Jeszcze wrócę do Erasmus+, do tego programu, o którym wspomniałeś. Czy mamy jakieś dane, ile osób w ciągu ostatniego roku skorzystało z tego programu? Zarówno w Polsce, ale może i na Podkarpaciu, jeżeli macie takie bardziej szczegółowe dane.
0: Jeżeli chodzi o program Erasmus+, to od początku istnienia, czyli od 1987 roku, liczby są naprawdę imponujące, bo tu mówimy o ponad 16 milionach osób, które skorzystało. Tutaj teraz takie najnowsze dane z 2024 mówią o tym, że tych beneficjentów było 1,5 miliona, więc to jest naprawdę imponująca liczba osób, które wymieniają wiedzę, jeżdżą do innych regionów, poznają innych ludzi, poznają kulturę, języki, później wracają do siebie, do miasta, do województwa, do regionu, do gminy, może czasem mniejsza miejscowość jest to również, i tam rozwijają. Tam korzystają z tego, z tej wiedzy, z tych umiejętności, które zdobyły za granicą, więc myślę, że to jest bardzo dobre doświadczenie. Możemy zresztą widzieć również to działając w drugą stronę, prawda? Tutaj również do Politechniki Rzeszowskiej przyjeżdżają studenci z innych krajów i ten przepływ wiedzy, know-how jest jakby ciągły dzięki temu programowi. To jest na pewno bardzo, bardzo dobre doświadczenie dla takiego młodego człowieka, żeby mógł zobaczyć, wyjść z takiej poza swojej bańki i zobaczyć, zderzyć się z jakimiś pomysłami, ideami, które są w innym mieście, w innym kraju, w trochę innej kulturze.
1: Parlament Europejski organizuje też staże dla młodzieży. Chciałbym, żebyśmy poruszyli ten temat i powiedzieli o nim coś więcej. Kto może ubiegać się o taki staż? W jakim wieku to muszą być osoby? W jakim przedziale wiekowym? I jakie muszą spełnić kryteria? Jakie muszą spełnić wymagania, żeby dostać się na taki staż?
0: Tych wymagań jest kilka. Nie są one bardzo złożone i bardzo zachęcamy do odbywania staży i do aplikowania, w ogóle do ubiegania się o stanowiska w Unii Europejskiej, bo musimy pamiętać, że my, jako Polska, jesteśmy odrobinę niedoreprezentowani, jeżeli chodzi w ogóle o ten korpus urzędniczy, a to wynika z tego, że mniej chętnie, niestety, co widać wyraźnie w statystykach, ubiegamy się o te stanowiska. To znaczy, jak teraz trwa jeden z konkursów, taki po kilku latach ogłoszono taki ogólnounijny konkurs o stanowiska i nadal jesteśmy tam jako Polacy niedoreprezentowani, natomiast są kraje, gdzie takie konkursy są bardzo popularne, gdzie tych kandydatów jest bardzo dużo. No i siłą rzeczy, jeżeli ta siła tych kandydatów, nawet liczba ich jest z więcej w innym kraju, no to naturalne jest to, że ta statystyka już po tym, jak ci kandydaci przejdą te wszystkie etapy rekrutacji, skoro było ich więcej, no to naturalne jest to, że ich się więcej znajdzie w instytucji. No ale na pewno zanim zaczniemy jeszcze pracę w instytucji, to na pewno staż jest takim momentem, w którym możemy sprawdzić, czy taka praca nam odpowiada, zobaczyć, jak to wygląda od środka. Jeżeli chodzi o takie staże, to nie ma górnej granicy wieku, natomiast musi mieć ukończony 18 rok życia. Musi też posiadać dyplom ukończenia studiów. To może być nawet licencjat. No, jednym z takich warunków na pewno, które są konieczne, jako że jesteśmy w środowisku międzynarodowym, jako że kontaktujemy się, nawet odbywając staż w Warszawie lub w Wrocławiu, bo tutaj są dwa biura i jest również taka możliwość, żeby ten staż się odbywał nie tylko w Brukseli, Luksemburgu czy Strasburgu, ale również w Warszawie lub we Wrocławiu w biurach. Natomiast za każdym razem oczywiście kontaktujemy się z centralą, jak my to nazywamy, więc na pewno ta znajomość języków obcych jest tutaj bardzo pożądana. Formalnie jest to konieczność znania dwóch języków urzędowych Unii Europejskiej, czyli każdego języka, jest ich 24 i one odpowiadają krajom członkowskim, które do Unii należą. No, musimy też posiadać zaświadczenie niekaralności i mieć nie więcej niż 2 miesiące pracy lub stażu w instytucjach unijnych, czyli jak już odbyliśmy staż, nie możemy o niego się ubiegać drugi raz. Natomiast bardzo jeszcze raz zachęcam osoby, które chciałyby odbyć staż w Strasburgu, w Brukseli, w Luksemburgu, bądź w Warszawie, albo we Wrocławiu. Zgłoszenia przyjmujemy do końca października, natomiast ta tura rozpocznie się 1 marca.

0: lipca i potrwa do 31 lipca. To są pięciomiesięczne staże. Za każdym razem w skali całej Europy jest to około 500 osób przyjmowanych na taki staż, więc miejsce jest dużo. Tym bardziej zachęcamy.
1: No i tutaj trzeba też podkreślić, że to jest staż płatny, tak, za który płaci Parlament Europejski.
0: Tak, dokładnie, to jest staż płatny. Jeżeli chodzi o kwoty, to no, Bruksela jest tutaj, myślę, takim najciekawszym, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, miejscem, bo tutaj to wynagrodzenie sięga blisko 1900 euro miesięcznie. W zależności od kraju członkowskiego jest taki przelicznik, są przeliczane koszty życia, ta wysokość tego stażu stażowego. Chociaż stażowe to raczej wynagrodzenie odpowiadające stażu pracy, to może tego świadczenia, które otrzymują stażyści, jest różna. W Brukseli jest to 1900 euro, natomiast w Polsce będzie to trochę mniej, pomniejszone o urealnione względem kosztów życia. Natomiast jednorazowo również przysługuje takiej osobie 300 euro na podróż, więc tutaj jakby też nie zostaniemy sami do końca, jeśli chodzi o pokrycie kosztów wyjazdu.
1: A która to już jest edycja, jeżeli chodzi o te staże?
0: Jeśli chodzi o początki, to właściwie od zarania dziejów, czyli to są jeszcze lata 60. Właściwie ta tradycja wtedy się zaczęła. Można powiedzieć, że pewnie nie jeden stażysta, który zaczynał w instytucji unijnej, jest już teraz urzędnikiem. Także jeszcze raz zachęcam. Zachęcam również do śledzenia strony EPSO, na której są publikowane ogłoszenia o ofertach pracy. Słuchajcie, jest naprawdę mnóstwo młodych ludzi z całej Unii Europejskiej, startuje w takich konkursach i myślę, że również sporo Polaków jest w instytucjach już teraz, natomiast mogłoby być nawet więcej, musimy tylko startować w tych konkursach.
1: Właśnie, warto na pewno, bo potem można otrzymać pracę, dobrze płatną.
0: Dobrze płatną, bardzo ciekawą, pracę, która pozwala rozwijać się, mówić w różnych językach. Jest to naprawdę, tak jak może wiecie, tych języków urzędowych jest 24, więc mamy możliwość nauki później i rozmawiania nie tylko po angielsku, ale również w innych językach, po hiszpańsku, po francusku, po niemiecku.
1: Rozumiem, że Europa finansuje takie kursy językowe?
0: Jeżeli jesteśmy już urzędnikami, to mamy możliwość uczestniczenia w takim kursie, doszkalania się, bo to jest bardzo ważne z punktu widzenia instytucji i nawet na pewnym etapie kariery jest wymagana znajomość już kolejnego języka, więc jeżeli chodzi o znajomość języków, to jest bardzo pożądane w instytucjach i przydatne na co dzień, nawet w takich kontaktach międzyludzkich. Parlament Europejski jest takim miejscem, gdzie jest organizowanych mnóstwo wydarzeń kulturalnych, wydarzeń z zakresu walki o prawa człowieka na przykład, więc na bieżąco tak naprawdę ta znajomość języka zjeżdżają do Parlamentu Europejskiego ludzie ze wszystkich krajów Unii Europejskiej na takie wydarzenia, więc na pewno taka znajomość języka się przydaje w takiej codziennej pracy. Na pewno będziemy mieli możliwość, pracując w Parlamencie Europejskim, używania tej wiedzy, tych umiejętności.
1: Nie tylko w pracy, ale też może nawet i podczas podróżowania takie języki się przydają, żeby poznać nowych ludzi, poznać nowe miejsca.
0: Oczywiście, tak. No, to jest, myślę, że tutaj warto też powiedzieć o dla osób, które ukończyły 18 lat z kolei, jest taki program Discovery EU, który pozwala na podróżowanie za darmo po Europie. Trzeba złożyć aplikację i również jest tam prowadzony taki nabór. No i można jeździć koleją za darmo po Europie i tam również korzystać ze swoich umiejętności językowych.
1: A to teraz trwa nabór na ten program?
0: Nabór wniosków w jesiennej rundzie tego programu trwa do 15 października, do godziny 12 czasu brukselskiego, więc jest jeszcze tydzień. Więc mogą wziąć w nim udział osoby urodzone od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, czyli 18-latkowie.
1: Czyli ja już nie łapię.
0: No ja też nie i to już od dawna. Zgłoszenia odbywają się przez Europejski Portal Młodzieżowy. Należy po prostu wpisać w przeglądarkę Discovery EU. Wygrany bilet można wykorzystać na podróż trwającą maksymalnie 7 dni w ciągu miesiąca w terminie od 1 marca 2027 do końca maja 2028.
2: SK Przemyśl News.
1: SK, gramy wam fajną muzę, ale też prezentujemy wam ciekawe i inspirujące rozmowy. I to jest właśnie ten moment, bo zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
1: W Przemyślu powstała wyjątkowa salka edukacyjna poświęcona ziołom, ziołolecznictwu i historii dawnego aptekarstwa. Miejsce znajduje się w zabytkowym budynku dawnego klasztoru Bonifratrów, gdzie przed wiekami działał także szpital i klasztorna apteka. O tym, co można tam zobaczyć, powąchać, dotknąć, opowiedział mi Dariusz Kozik, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.
3: Panie dyrektorze, zacznijmy od początku. Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych tutaj w Przemyślu stworzyć właśnie salkę edukacyjną o ziołach i ziołolecznictwie?
4: To właściwie wynikało z kilku powodów. Przede wszystkim mamy wyjątkowy budynek z bogatą historią. Ponadto nasze tereny są bardzo różnorodne gatunkowo, pod względem także i botanicznym, pod względem ziół. Po trzecie, mamy rosnące zainteresowanie zielarstwem, ziołolecznictwem.
3: Miejsce jest w ogóle wyjątkowe, bo mieści się w dawnym klasztorze Bonifratrów. Jak historia tego budynku wpłynęła na to, co dziś możemy zobaczyć w waszej salce?
4: Historia tego budynku przede wszystkim stworzyła kontekst tego projektu. Pierwotnie ten budynek, w którym obecnie znajduje się m.in. siedziba Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, został ufundowany jako klasztor Bonifratrów. W drugiej połowie XVII wieku znajdował się tutaj szpital, miejsce opieki właśnie nad chorymi. Funkcjonowała także klasztorna apteka.
3: Bonifratrzy, chyba tak to się zmienia, ale jeżeli się odmieniłem, to przepraszam. Byli znani m.in. z działalności leczniczej i zielarskiej, o czym już powiedzieliśmy. Jak dużo z tej dawnej tradycji udało się przenieść do tej współczesnej ekspozycji?
4: Właśnie nie chcielibyśmy przenosić tego dokładnie.
3: Tak jeden do jednego, nie?
4: Jeden do jednego, tak jak to było. Oczywiście czasy się zmieniły. Nie chcemy też uczyć ludzi, jak mają się leczyć. Chcemy po prostu tylko pokazywać, jak dawniej ludzie wykorzystywali, obserwowali przyrodę. W dzisiejszych czasach ta wiedza praktyczna w dużej mierze została zapomniana. Dużo rzeczy oczywiście możemy dowiedzieć się z internetu, ale większość ludzi nie potrafi rozpoznać takich najbardziej znanych roślin, które występują zaraz obok ich domu.
3: No to gdybyśmy weszli teraz do tej salki i otworzyli drzwi, to co jako pierwsze na start zobaczy odwiedzający?
4: Myślę, że w pierwszej kolejności odwiedzający zwróci uwagę na zabudowę apteczną. Staraliśmy się stworzyć jakby cztery strefy. Jest to stosunkowo niewielka przestrzeń tej salki, bo zajmuje około 13 metrów kwadratowych, ale zaaranżowaliśmy ją w ten sposób, aby była w czterech strefach tematycznych. Pierwsza strefa to jest przedstawienie historii Bonifratrów, ogólnie całej historii, nie tylko z Przemyśla, bowiem Bonifratrzy pojawili się na ziemiach polskich po raz pierwszy w Krakowie w 1609 roku. Klasztor przemyski dokładnie został ufundowany w 1678. Następnie przechodzimy do ziołolecznictwa, z którego słynęli zakonnicy, głównie Bonifratrzy, ale nie tylko, także i benedyktyni. Do tej pory zresztą klasztorne apteki cieszą się dużym zainteresowaniem. Przechodzimy do ziołolecznictwa, ogrodu ziołowego. Trzecią strefą jest historia aptekarstwa, zabudowa apteczna, wykorzystywanie tych ziół właśnie do ziołolecznictwa i w dawnych aptekach. A czwarta strefa to już jest bardziej taka współczesna edukacja. Chcieliśmy stworzyć taką strefę bardziej sensoryczną, dotykową, która będzie także dostępna różnymi zmysłami, nie tylko wzrokiem, ale i węchem czy dotykiem.
3: No właśnie, to trzeba podkreślić, bo to jest ekspozycja, którą nie tylko oglądamy, ale też właśnie, tak jak pan wspomniał, dotykamy. No to co tam można dotknąć? Co można powąchać na tej waszej wystawie, tej waszej salce?
4: Możemy poznać podstawowe rośliny wykorzystywane w ziołolecznictwie, m.in. pięciornik, kurze ziele. Mamy sproszkowane kłącza, możemy powąchać olejków eterycznych, możemy dotknąć niektóre eksponaty. Właśnie zależało nam na tym, żeby nie była to typowa ekspozycja, tak zwana nie dotykamy eksponatów, tylko żeby można było poczuć przede wszystkim zapach tych ziół, ale nie tylko ziół, bowiem dawne ziołolecznictwo nie polegało tylko na wykorzystywaniu roślin. Używano w różnych produktach także surowców zwierzęcych czy mineralnych. Mamy także poroże jelenia, bowiem kiedyś sproszkowane poroże jelenia używano do tworzenia maści, na przykład na złamania, bowiem uważano, że jeśli co roku poroże tak szybko odrasta, no to na pewno wpływa także pozytywnie na złamania, różne dolegliwości układu kostnego czy stawów.
3: Czy może pan zdradzić jakiś przykład eksponatu, który jest w tej stalce, który pana zdaniem szczególnie dobrze pokazuje ideę właśnie nauki przez doświadczenie?
4: Nasze eksponaty są zaprojektowane w ten sposób, żeby można było wejść jakby w taką interakcję z tymi eksponatami. Są specjalne szkatułki, które można sobie otworzyć, wyciągnąć poszczególny surowiec, czy to roślinę, czy tak jak wspomniałem wcześniej, poroże jelenia, dotknąć, poznać fakturę, poczuć zapach. Właśnie taka była nasza pierwotna koncepcja, którą zrealizowaliśmy.
3: Okej, można coś wyciągnąć, można coś dotknąć, a czy można coś ze sobą zabrać?
4: Właśnie jednym z naszych celów była nie tylko edukacja typowa taka, żeby coś sobie można było przeczytać, też poczuć, ale chcemy także organizować warsztaty i już za nami są pierwsze warsztaty ze Słowakami, bowiem nie wspomniałem o tym, że ta salka powstała z projektu finansowanego przez Unię Europejską z programu Interreg Polska-Słowacja. Jest to część większego projektu pod tytułem Ludowa Mądrość Pogranicza, Dziedzictwo Historyczno-Przyrodnicze i już pierwsze warsztaty z grupą słowacką są za nami. W czasie tych warsztatów mieliśmy okazję produkować różne proste produkty na bazie ziół, m.in. mydełka, napary ziołowe, herbatki, świece. No i chcemy oczywiście, aby ta salka i ten projekt nie zakończył się już na czas realizacji, ale także w dalszym czasie mamy zamiar wykorzystywać tą salkę w tych celach, m.in. warsztatowych.
3: A na te warsztaty planujecie zaprosić na przykład, nie wiem, tutaj dzieciaki i młodzież z Przemyśla, powiatu przemyskiego?
4: Oczywiście.
3: Chcecie jakoś współpracować z tymi szkołami?
4: Oczywiście, my stale współpracujemy tutaj przede wszystkim ze szkołami naszego regionu, z Przemyśla, ale także i okolic. Na nasze warsztaty już teraz zapraszam wszystkich chętnych, nie tylko dzieci i młodzież z naszego regionu, ale także po wcześniejszym oczywiście umówieniu się telefonicznym zapraszam wszystkich chętnych, turystów, mieszkańców, także z grup seniorów. Chętnie będziemy gościć tą grupę, ponieważ od nich możemy dowiedzieć się często dużo takich rzeczy, tradycji, które są w znacznej części zapomniane, nie były spisane.
3: A oni to pamiętają.
4: A oni to pamiętają,
3: babci.
4: Dokładnie.
3: Tak. Czyli współczesny człowiek, który ma dostęp dzisiaj do apteki, do tych wszystkich różnych specyfików, których jest cała masa, może się jeszcze czegoś nowego nauczyć o tej dawnej tradycji zielarskiej.
4: Dokładnie. No jak wspomniałem, my oczywiście nie zamierzamy tutaj nikogo uczyć, jak się leczyć, zastępować współczesnej medycyny tymi tradycyjnymi metodami ziołolecznictwa. Zależy nam przede wszystkim na edukacji przyrodniczej, ale także zachowaniu tej tradycji zielarskiej.
3: Ja wrócę jeszcze do tych warsztatów, bo tą salkę odwiedzają bądź będą w przyszłości odwiedzać różne grupy wiekowe. Od małych dzieciaków po młodzież i po osoby dorosłe. Czy te warsztaty będziecie dostosowywać do tych poszczególnych grup wiekowych, czy albo może już je dostosowujecie? To jest pytanie.
4: Oczywiście nasi edukatorzy mają przygotowane takie plany zajęć dla poszczególnych grup. Jest to za każdym razem oczywiście konsultowane z uczestnikami. No i staramy się dostosować te warsztaty do wieku uczestników, do oczywiście ich wiedzy i tak dalej.
3: Tutaj pan wspomniał, że macie w planach warsztaty stworzenia maści, naparów i mydełek. To jak będą wyglądały takie warsztaty? Jak one wyglądają? Przychodzi uczestnik i co? I poznaje pierwsze teorie, a potem dopiero praktyka? Czy To jest jedno spotkanie, czy to jest kilka spotkań? Jak to wygląda tak w praktyce?
4: Najpierw oczywiście przedstawiamy kontekst powstania tej sali, historię. Rozmawiamy o przyrodzie, o ziołach, pokazujemy, jakie podstawowe gatunki były niegdyś wykorzystywane w ziołolecznictwie, a następnie przechodzimy do części warsztatowej. Mamy oczywiście w ramach projektu zakupione różne asortymenty, które są wykorzystywane w tych warsztatach, między innymi moździerze, kuchenki elektryczne, różnego rodzaju garnki, suszone zioła. W ramach warsztatów oczywiście te podstawowe produkty, które są jednorazowe, my za każdym razem uzupełniamy, tak żeby można było w kolejnych warsztatach je wykorzystać.
3: Co trzeba zrobić, żeby zapisać się na takie warsztaty? Czy trzeba wcześniej zadzwonić, zarejestrować się, wypełnić jakiś formularz? Jak to wygląda?
4: Można się z nami skontaktować w dowolny sposób, zarówno telefonicznie, jak też e-mailowo i najlepiej z naszymi edukatorami umówić się na takie warsztaty, umówić termin oraz zakres tematyczny takiego spotkania, czas trwania. Jesteśmy w stanie dostosować się praktycznie do każdej grupy.
3: A ilu macie takich edukatorów i czy oni są wyspecjalizowani w konkretnym temacie, jeżeli chodzi o zielarstwo?
4: Obecnie mamy dwóch edukatorów. Oczywiście, muszę szczerze przyznać, że nie jesteśmy zawodowymi zielarzami. Dopiero uczymy się tej obszernej wiedzy, ale staramy się w miarę możliwości przekazać podstawy wykorzystania ziół w naszej tradycji.
3: Salka powstała, tak jak tutaj przeczytałem, na stronie Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Ludowa Mądrość Pogranicza. Jak ważna była w tym projekcie współpraca transgraniczna i wymiana wiedzy między Polską i Słowacją?
4: Ta inwestycja jest tylko jednym z elementów naszego projektu transgranicznego. Partnerem projektu jest Umelecki Klub Prospekta ze Świdnika. Partner uczestniczył w tworzeniu koncepcji salki oraz przygotowaniu programu, zajęć i wydarzeń. Sama salka znajduje się po polskiej stronie, no ale oczywiście będzie i już zresztą była wykorzystywana przez uczestników zarówno z Polski, jak i Słowacji. Materiały edukacyjne, które przygotowujemy w ramach tego projektu, są oczywiście dwujęzyczne, a wspólne warsztaty odbywają się po obu stronach granicy, czyli ta transgraniczność nie polega tutaj na tym, że musimy mieć po jednym pokoju w Polsce i na Słowacji. Chodzi o to, że ludzie z obu stron granicy wspólnie korzystają z efektów tego projektu, uczą się od siebie, uczestniczą w tych samych działaniach projektowych.
3: Okej, czy w przyszłości planujecie rozbudować, rozszerzyć tą salkę w jakiś sposób, czy na razie to się będzie odbywało w tym jednym pomieszczeniu, tak? Bo to rozumiem, że to jest w jednym pomieszczeniu.
4: To znaczy, jedno pomieszczenie stanowi ta tak zwana wystawa, salka muzealna, warsztatowa, apteczna, różnie to nazywamy, która ma powierzchnię około 13 metrów kwadratowych, więc jest to nieduża powierzchnia. Ale tuż obok tej salki, która jest połączona, mamy salę tak zwaną warsztatową, na której właśnie odbywają się te warsztaty praktyczne i ona jest dużo większa. Oczywiście w przyszłości planujemy ją także lepiej wyposażyć w różne regały, potrzebne asortymenty, które będziemy wykorzystywać podczas warsztatów.
3: Okej, no to na koniec naszej rozmowy zapytam, dlaczego mieszkaniec Przemyśla, mieszkaniec powiatu przemyskiego albo w ogóle turysta, który przyjeżdża tutaj na jeden dzień, powinien zajrzeć do tej waszej salki. Co chciałby pan, żeby taka osoba wyniosła z niej po godzinie zwiedzania? Oczywiście nie mówię o wynoszeniu eksponatu, bo tego nie zalecamy.
4: Nasza salka jest miejscem, w którym historia i przyroda spotykają się w jednym pomieszczeniu. Można poznać historię Bonifratrów, zobaczyć, jak wyglądała dawna apteka, dowiedzieć się, jaką rolę odgrywały zioła i jednocześnie samemu czegoś doświadczyć. Nie trzeba oczywiście być znawcą historii, botaniki. Właśnie chcemy, żeby każdy mógł tutaj przyjść i znaleźć coś dla siebie, a później może wyjść na ulicę Kościuszki i spojrzeć, jak ten zabudkowy budynek trochę inaczej, wiedząc, że za jego murami jest kilka wieków historii.
3: To na koniec jeszcze zaprośmy w takim razie wszystkich mieszkańców, wszystkich turystów do odwiedzenia tej salki.
4: Serdecznie zapraszam wszystkich do naszej siedziby w Przemyślu przy ulicy Kościuszki 2. Zapraszam mieszkańców Przemyśla, regionu, szkoły, rodziny, turystów oraz naszych gości, także ze Słowacji. warto przyjść, zobaczyć tę przestrzeń, przekonać się, jak w jednym miejscu mogą spotkać się historia Bonifratrów, przyroda, tradycje zielarskie i współczesna edukacja. Mam nadzieję, że będzie to miejsce, do którego będzie się chciało wracać. Chciałbym, aby każdy, kto tutaj przyjdzie, wyszedł z ciekawością, nie musi pamiętać wszystkich nazw roślin, wszystkich dat z historii Bonifratrów. Wystarczy, że kiedy później pójdzie na spacer, zobaczy jakąś roślinę i pomyśli, ciekawe co to jest, albo wróci do domu, zapyta dziadków, a jakie zioła wy znaliście, co robiliście z miętą, melisą albo innymi roślinami. Jeżeli ta sala będzie wywoływała takie pytania, to znaczy, że spełnia swoje zadanie.
3: To jeszcze na koniec dopytam, w jakich godzinach i których dniach tygodnia jest otwarta ta salka?
4: Salka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Szczególnie zapraszamy grupy zorganizowane, oczywiście po wcześniejszym najlepiej kontakcie telefonicznym lub mailowym.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
0: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje trzecie miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
2: No to ja pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy wykorzystali co najmniej 3 albo 4 na dobrą sobotnią jajecznicę. Wszystkiego smacznego wszystkim życzę na dobry początek soboty. Pobudzamy się. Tutaj jest taki gość, który wchodzi i od razu wszyscy nagle nabierają powera. Oskar Cyms, Łukasz Duńczyk, cześć. Hit.

0: A wy macie wszystkie hity, które lubicie. Tutaj właśnie, w Radiu SK Mrozu i bracia Kasperczyk za nami. Słuchajcie, niesamowity wyczyn pewnej 61-letniej Kanadyjki, która pobiła właśnie rekord Guinnessa w robieniu deski. Chodzi o takie ćwiczenie, kiedy opieramy się tylko na przedramionach i palcach stóp, a reszta ciała jest sztywna i ponad ziemią. I ta pani, słuchajcie, wytrzymała w takiej pozycji, strasznie niewygodnej, 5 godzin i 7 sekund. Ja się pochwalę, że mój aktualny rekord w tym ćwiczeniu wynosi minuta 30, a ta pani wytrzymała ponad 5 godzin. To jest strasznie niewygodne ćwiczenie, bo każda sekunda strasznie się tam dłuży. Także gratulujemy pani Kanadyjce, ale nie zazdrościmy i nie będziemy próbować tego rekordu pobić. Ja nam życzę, żebyśmy w tę sobotę robili taką odwrotną deskę, żeby plecy, pupa i nogi dotykały podłoża na kanapie i w takiej pozycji to my możemy bić rekordy Guinnessa. Za chwilę do sobotniego odpoczynku Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: I po reklamie.

0: Junior Caldera i Safiris Baxter z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem słuchajcie, czytam, że sztuczna inteligencja zyskała nową funkcję. To może być rewolucja w kupowaniu ubrań. Bo uwaga, istnieje coś takiego jak wirtualna przymierzalnia. Czyli możemy poprosić sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała nasze zdjęcie w ubraniu, które planujemy kupić. I wtedy możemy sprawdzić, jak w tym wyglądamy i spytać się sztucznej inteligencji, czy nam to pasuje. Słuchajcie, czyli to oznacza, że niebawem nawet my, faceci, będziemy potrafili sami sobie kupić ubranie bez pomocy drugiej połówki w przymierzalni. Ja się tylko zastanawiam, czy AI będzie też działało przy wyborze butów na przykład. Czy będzie potrafiło doradzić tak profesjonalnie i powiedzieć: tak, masz z tyłu miejsce na palec, kupuj.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
11: Są melodie, które zostają w sercu na całe życie. Manuel Fernandez, wirtuos emocji, wyczaruje je na koncercie Kocham Kino. Usłyszysz najbardziej wzruszające utwory polskiej muzyki filmowej z takich produkcji jak Dom czy Rodzina Połanieckich. Dźwięki, które trafiają prosto do wyobraźni w niepowtarzalnej, kameralnej atmosferze. Przyjdź na koncert i oddaj się emocjom. Niedziela 11 października, Zamek w Przemyślu. Bilety kupisz jeszcze dziś na e-bilet.pl.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
15: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
16: Karkówka wieprzowa bez kości, tylko 16,99 za kilogram. Jabłko, jedyne 2,89 za kilogram.
15: Delikatesy Piotruś Pan, świeża oferta, super cena.
17: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie. Gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Klucze do własnego mieszkania mogą być bliżej niż myślisz. W Parkowej Dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać Twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa Dzielnica, odwikamy. Zamieszkaj już dziś. Parkowa Dzielnica.pl.
20: I po reklamie.

Temper City w Radiu SK. Gramy takie fajnie bujające hity na czasie, żebyśmy nie zwariowali od nadmiaru sobotnich obowiązków. No ten dzień już się zaczyna rozkręcać, za 5,5 minuty będzie godzina 10, wtedy też najnowsze newsy w Radiu SK, a potem gramy dalej, Damian Dawid się po 10 na przykład pojawi. A eskowy Messenger jest teraz do waszej dyspozycji, nagrywajcie głosówki. Czym jesteście teraz zajęci? W czym wam towarzyszy SK i eskowe hity na czasie? Może teraz i pędzicie na zakupy, bo takie zlecenie od żony właśnie dostaliście? A może u was w domu teraz rusza sprzątanie pełną parą, zakładacie słuchawki, SK na uszach i jedziemy razem z odkurzaniem na przykład, a może siedzicie po prostu w pracy, niewiele się dzieje, tylko tak patrzycie na zegarek, ile do końca. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Czym jesteście teraz zajęci?

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert.

0: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
1: Ser Rycki Edam. Jedyne 3,49 za 100 gramów. Kiełbasa od chłopa Habura. Tylko 2,99 za 100 gramów.
0: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
2: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie. Rolnicy z Podkarpacia, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Za Tyle Osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż trzema kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STWSA, blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
6: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Sanowa w Przemyślu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tato, co znaczy negocjować?
9: Szukać porozumienia.
8: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
10: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: I po reklamie.
12: Przemyśl na czasie.
13: Przed nami weekend pełen kulturalnych propozycji. Przez całą sobotę i niedzielę pojawi się ich tutaj sporo. Tak więc słuchajcie uważnie Eski. Tomasz Witek, witajcie. A już na wstępie zabieram Was na Zamek Kazimierzowski w Przemyślu, bo tam już dziś rusza drugi dzień festiwalu teatralnego Inspiracje. Na miejscu czekają na Was spektakle, spotkania, rozmowy i oczywiście sporo teatralnych emocji. Na koniec mam jeszcze propozycje dla osób, które lubią literaturę, muzykę i ciekawostki o znanych twórcach. Już w poniedziałek na terenie Towarzystwa Przyjaciół Nauki w Przemyślu odbędzie się prelekcja Jacek Cygan, poeta czy tekściarz. Spotkanie poprowadzi dr Żaneta Niedbała, a o twórczości Cygana opowie dr Ewelina Kasperska. Początek o 18.
14: Minęła 10. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
15: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownicy oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
14: Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszych pacjentów.
16: Uwaga, będzie jedzenie. Pytałem, czym jesteście zajęci, no i Piotrek wysłał zdjęcie pierogów. Jest ich naprawdę dużo, także nie będzie zamawiania fast fooda w sobotę, ale z nami jest też Karolina.
17: Kochana Eseczko, wy jak zawsze jesteście ze mną w pracy. Jedziemy, jedziemy.
16: Prosisz, masz. No to jedziemy z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć. Hity, hity, na czasie, radio SK. Ale zaraz, zaraz, czekajcie, słuchajcie. Nie ma co się tak spieszyć. Teraz coś na uspokojenie, proszę bardzo, uwaga. O, takie rozluźniające pianinko. No właśnie, ze wszystkim zdążymy. Sobota jest długa. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, czym jesteście zajęci.

0: Tobi Romeo w Radiu SK narzuca nam odpowiednie tempo przy sobotnich obowiązkach. I teraz uwaga, słuchajcie, będzie bardzo szybka głosówka od naszego słuchacza Szymona, który tak się spieszy, że nie może spokojnie dojeść śniadania.
1: Mano, jem śniadanie w pośpiechu. Żona mi tu zostawiła całą listę do zrobienia. Ja nie wiem, czy się wyrobię do zrobienia, zanim ona wróci z pracy. Dobra, nie przeszkadza.
0: Szymon, stop. Usiądź sobie, na spokojnie dojedz. Właśnie chodzi o to, żebyś teraz korzystał z wolnego czasu, bo jak żona przyjdzie, to wtedy na pewno sobie nie odpoczniesz. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko przed powrotem żony, prawda? Tylko o to chodzi, żeby pracować w momencie, kiedy ona będzie do domu wchodziła. Bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że Szymon ze wszystkim się wyrobił, wszystko jest posprzątane i w momencie, kiedy żona przekracza próg domu, on akurat leży przed telewizorem. Wtedy by się nasłuchał, że ona sobie żyły wypruwa, a ten leń tylko leży i nic nie robi.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Calvin Harris w Radiu SK, a teraz czas na nowość, która silnie uzależnia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my tylko takie nowości dla was mamy. Kawałki, które szybko wpadają wam w ucho i teraz naszą antenę przejmują latynoskie klimaty. W sam raz do kręcenia bioderkami. Czy to na treningu na siłowni, czy to przy sprzątaniu. Nowość od Malika Montany i 730 Hancho. Malik sam ten numer wam teraz zapowie.
2: Wey you, hello, what the hello, 730 Hancho. Malik Montana, twoja ciocia, mama, babcia, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami.
0: To i wy spróbujcie. 730 Hancho i Malik, mami już teraz w Radiu SK.

0: Katy Perry w Radiu SK i jest energia dla wszystkich zajętych. A czym zajęta jest Gabrysia?
1: Ja jestem zajęta przygotowaniem do poprawy z matury. 11 lat temu zabrakło mi parę punktów, żeby dostać się na lekarski i poprawiam maturę z chemii. Także trzymajcie kciuki za przyszłego lekarza.
0: Gabrysia, my nie tylko trzymamy kciuki, ale patrząc na to, jakie są teraz terminy do specjalisty, to my się już do ciebie zapisujemy. A i pamiętaj, że jak się skończy studia, to potem jeszcze trzeba zrobić specjalizację, bo pewien pan nie zrobił i ma teraz problemy. Czym jesteście zajęci? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
7: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Karkówka wieprzowa bez kości, tylko 16,99 za kilogram. Jabłko, jedyne 2,89 za kilogram.
7: Delikatesy Piotruś Pan, świeża oferta, super cena.
9: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. To są weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Jakby co, Mariusz nie może teraz rozmawiać, bo jest bardzo zajęty.
1: Zajęty pakowaniem się na wyjazd do Szwecji.
0: A wy też możecie być zajęci pakowaniem już za niecałe 2 tygodnie. Tylko na razie nie wiadomo, czy to będzie Szwecja, może jakiś cieplejszy kierunek na południu Europy. Nie wiadomo. Odlot ściśle tajny nadciąga. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. Tajemnicę rozwiążemy dopiero przed samym wylotem. Ale słuchajcie, są już podpowiedzi od naszego kapitana. Posłuchajcie.
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No to ułatwił naprawdę. Wcześniej mówił, że to miasto, w tym mieście można patrzeć z góry. Czyli teren górzysty, może jakaś wieża. Nie mam pojęcia. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Polećcie z nami w nieznane. Kompletujemy ekipę naszych słuchaczy. Jeszcze jest sporo miejsc, a zgłoszenia są darmowe. Tylko weskowe jabłce na smartfony.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu.

0: Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje. Tylko 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Jogurt Fantazja od 100 do 118 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie trzech sztuk.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
5: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie. Gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
7: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
8: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Proszę, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mamo, ten bohater jest dziwny.
1: Nie lubisz go?
2: Lubię i to jest najdziwniejsze.
3: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: I po reklamie.
5: Jest 11, to jest SK News. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
6: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
5: Mówiła Renata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej nr 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany. A mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
7: A u nas w Radiu SK cały czas funkcjonuje hitomat. Wyciągamy dla was same najświeższe muzyczne chrupiące kąski. Chociaż w sumie mango nie jest chrupiące, jest soczyste. W każdym razie wakacyjnie w tej godzinie się zrobi, bo Sylwia Grzeszczak za kilka minut zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Przepędzamy tę jesienną pogodę, która do nas przyszła. I dodajemy energii na sobotę. Justin Bieber i Nicki Minaj, 2 po 11.

0: Asher i Lucardis w Radio SK. I jest dobra playlista w samochodzie, w pracy i u Basi w domu na przykład.
1: SK, jak sobota, to wiadomo, dzień wiadra i mopa. Ja już prawie chatę posprzątałam, biorę się teraz za ciasto marchewkowe, później obiadek, no i relaks przy herbatce z cytrynką.
0: Jakie to jest piękne uczucie, kiedy człowiek już całe sprzątanie załatwi, nic nie musi i siada w spokoju na kanapie i pije sobie herbatkę. Ale zaraz, skoro jeszcze nie ma 12, 19 po 11 dopiero mamy, a Basia już ma dom posprzątany, to najprawdopodobniej faceta zaangażowała do tego sprzątania. Odkąd się pogoda taka jesienna zrobiła, to on już się nie wykręci żadnym koszeniem trawy i sprzątaniem w samochodzie.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto

0: Dobre to. Nowość od Tiesto. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 24 minuty będzie sobotnie południe. No i słuchajcie, już wiadomo. Znaczy, no w sumie to nie wiadomo. Tak troszkę wiadomo, jaka będzie zima w tym roku. IMGW zrobiło taką wstępną prognozę pogody. No i sytuacja wygląda tak. Grudzień ma być cieplejszy niż zazwyczaj, czyli pewnie będzie plucha. Jak zawsze na święta przyjdzie odwilż, a po świętach w styczniu przyjdzie prawdziwa zima. Czyli w sumie, słuchajcie, nic zaskakującego, prawda? Ale jedno jest pewne. My i tak będziemy mieli powód, żeby sobie trochę na tę pogodę ponarzekać, prawda? Bo jak zimy nie będzie, to będziemy mówić, ale plucha, już mógłby ten śnieg spaść. A jak śnieg spadnie, to będziemy narzekać, że same problemy, korki, że odśnieżać trzeba. No i jest jeszcze jedna pewna rzecz, że znajdzie się albo wujek, ciocia, babcia, albo dziadek, która powie, że kiedyś to były zimy, teraz już takich zim nie ma.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Są melodie, które zostają w sercu na całe życie. Manuel Fernandez, wirtuos emocji, wyczaruje je na koncercie Kocham Kino. Usłyszysz najbardziej wzruszające utwory polskiej muzyki filmowej z takich produkcji jak Dom czy Rodzina Połanieckich. Dźwięki, które trafiają prosto do wyobraźni w niepowtarzalnej, kameralnej atmosferze. Przyjdź na koncert i oddaj się emocjom. Niedziela 11 października, Zamek w Przemyślu. Bilety kupisz jeszcze dziś na e-bilet.pl. Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
13: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
14: Karkówka wieprzowa bez kości, tylko 16,99 za kilogram. Jabłko, jedyne 2,89 za kilogram.
13: Delikatesy Piotruś Pan, świeża oferta, super cena.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

Sobotni relaks z hitami na czasie. Proszę bardzo, Gnarly i Major League DJs w Radiu SK. Zaskakująca decyzja trenera polskich siatkarzy. Słuchajcie, Nikola Grbić idzie na Harvard, czyli na jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Będzie studiował, jak być dobrym liderem, bo mówi, że chce być lepszy w tym, co już robi. Po co? Przecież on i tak już jest dobrym liderem, prawda? On wygrywa wszystko, co się da z polskimi siatkarzami. Ostatnio Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. Niech Nikola lepiej zrobi jakiś fakultet z piłki nożnej. Skoro wie, jak wygrywa się Ligę Narodów i Mistrzostwa Europy, to może dałby radę wyciągnąć tych piłkarzy z Dywizji B Ligi Narodów.

0: autopromocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Ogórek gruntowy tylko 3,99 za kilogram. Żeberka wieprzowe paski jedyne 15,99 za kilogram.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
9: Klucze do własnego mieszkania mogą być bliżej niż myślisz. W parkowej dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa dzielnica Odwikamy. Zamieszkaj już dziś. Parkowadzielnica.pl.
10: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę.

0: atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: Codziennie 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: I po reklamie.
5: Przemyśl na czasie.
6: Właśnie jak w Przemyślu już po raz drugi zabrzmią szanty z kapitanem Henrykiem Jaskółą, a to w ramach spotkania przy pomniku tego słynnego żeglarza, który odbędzie się w najbliższy piątek, czyli 16 października. Będzie muzyka, wspomnienia i opowieści o tym niezwykłym żeglarzu.
7: Wystąpią dwa zespoły, zespół Dwie Drogi oraz zespół Siódmy, a przed nimi wystąpią również harcerze.
6: Mówi wiceprezydent Przemyśla Krzysztof Majcher.
7: Chcemy, żeby pamięć o kapitanie Jaskule była cały czas pielęgnowana, byśmy wiedzieli, że ten wspaniały żeglarz tak rozsławił miasto Przemyśl.
6: To spotkanie, przypominam, 16 października przy pomniku Henryka Jaskuły na ulicy Franciszkańskiej w Przemyślu. Początek o 18.
8: Minęło południe. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5000 ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo mogą być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
9: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
8: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
10: A teraz na dobry początek sobotniego popołudnia, na przekór jesieni, będziemy wspominać lato. Pamiętacie te czasy, jak był mundial w USA, środek wakacji, przez Polskę przechodzą fale upałów, 30 stopni na termometrach i właśnie wtedy zaczął się ten hit, który już teraz gram.
11: Na czasie, Radio SK, hity na czasie, Radio SK.
10: Długie dni, przepiękna pogoda, właśnie to sobie wyobrażajmy słuchając tego kawałka, jeden z hymnów mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, Łukasz Zduńczyk, cześć.
12: Se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA. Yeah.

0: to kawałek z GTA 6. Premiera już niedługo. Katrelli Paco Amoroso w Radiu SK, 16 minut po godzinie 12. A ja was dzisiaj pytam, czym jesteście w tę sobotę zajęci? Adrian razem z nami.
1: Ja dzisiaj od rana w garach, robienie sałatki, gotowanie, szykowanie. A dzisiaj jest o godzinie 16 u mnie imprezka z okazji moich 39 urodzin, więc będzie co jeść.
0: Adrian, w takim razie z okazji twoich 39 urodzin życzymy ci, żeby jutro rano było też co dojadać, żeby goście wszystkiego nie zjedli. I to jest najpiękniejszy prezent urodzinowy, jaki można dostać. No i jeszcze, żeby w magicznych okolicznościach ktoś w nocy za nas po tej imprezce posprzątał.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja cały czas sprawdzam wasze głosówki, dajecie znać, czym jesteście w tę sobotę zajęci. No i okazuje się, że numer jeden to oczywiście sprzątanie, ale też wiele osób słucha Radia SK w kuchni, tak jak Natalia.
1: No, sobota wolna od pracy, ale nie od garów. Właśnie robię dewolaję na obiad i czekam jeszcze sprzątanie.
0: Natalia, masz przecież takiego asa w rękawie, aż się prosi, żeby to wykorzystać. Powiedz mężowi, że jak nie posprząta, to dasz mu takiego najgorszego dewolaja, w którym jest mało sera i samo suche mięso. Gorzej będzie, jak mąż wtedy powie, że jak wracał z zakupów, to zjadł hot doga na stacji benzynowej i nie jest głodny.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer jeden w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
4: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
8: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
9: Karkówka wieprzowa bez kości, tylko 16,99 za kilogram. Jabłko, jedyne 2,89 za kilogram.
8: Delikatesy Piotruś Pan, świeża oferta, super cena.
10: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie. Gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
11: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
12: Rolnicy z Podkarpacia, czas na zbiory kukurydzy. STW SA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle Osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż trzema kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STW SA. Blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Sanowa w Przemyślu.
15: I po reklamie.

0: wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Numer jeden gorącej dwudziestki. MJ Deli w Radiu SK. A tymczasem Skolim, słuchajcie, podpadł ostatnio raperom. Skolim świętował 30 urodziny, zorganizował wielką imprezkę w Siemiatyczach. No i wiecie, jak to w przypadku Skolima bywa, wszystkich interesuje, ile on zarabia. No bo zarabia dużo, ma swoje biznesy, które dobrze działają. W rozmowie z Kozaczkiem zdradził, ile ma kasy, posłuchajcie.
1: Tych raperów, którzy wynajmują na przykład fury czy coś, mogę ich kupić wszystkich.
0: Także słuchajcie, jakby ktoś z was miał na zbyciu rapera w dobrym stanie, w dobrej cenie, niski przebieg, Skolim chętnie odkupi i przyjmie do pracy na stacji benzynowej.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
8: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
7: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
8: Magnifique!
7: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
8: No, Hisense Media Expert to ma sens.
9: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca.

0: sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz 3 w 1 z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
3: Już to czytałyśmy?
4: Już to wymyśliłam.
5: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: I po reklamie.
7: Jest 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. 19-latek na 3 miesiące trafi do aresztu. To po ataku w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Michał Skolimowski.
8: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie.
7: Z kolei 15-latek podejrzany o tragedię podwyżkową trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
9: Czerpiamy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy się wewnętrznie.
7: Jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
10: Słyszeliście to? Oni nam każą się do drzewa przytulać. I teraz wyobraźcie sobie, że kończymy sobotnie sprzątanie i mówimy, dobra, ja teraz idę na podwórko i idę się do drzewa przytulić. Wyobraźcie sobie, co by sobie sąsiad pomyślał. Lepiej się do męża, żony, chłopaka przytulić. Albo do mruczącego kotka. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tak się właśnie łapie siły, łapie spokój po całym tygodniu. Eloner w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie. No i sprawdzam, czym jesteście w tę sobotę zajęci. Patryk miał troszkę inne plany na ten dzień.
1: A my sobie jedziemy na salę zabaw z dwójką dzieciaków. No, co prawda miał być weekend bez dzieci, ale wyszło inaczej.
0: Ajaj. Słychać po głosie, że Patryk tu miał bardzo poważne plany na dzisiejszy wieczór. Ale w sumie może i dobrze wyszło, co? Może dwójka wam wystarczy. Patryk, na poprawę humoru mam dla was gadżety eskowe.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Jesz batonika, mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Magiera i Sobel w Radiu SK. A teraz uważnie posłuchajcie pana lektora, bo on ma wam coś bardzo ważnego do powiedzenia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak, zna się na radiu, wie, że my w Radiu SK zawsze gramy wam najlepsze muzyczne nowości, które szybko wchodzą wam do głowy. No i teraz można powiedzieć nowość od naszego radiowego kolegi, bo to producent, który często pojawia się w programie SK Live Remix w piątkowe i sobotnie wieczory. A Lost Frequencies często gra swoje sety na naszej antenie, a teraz wydał nowy numer. No i Lost Frequencies to jest taki gość, który się specjalizuje w takich relaksujących, chillujących klimatach, jak na przykład tutaj. I teraz mamy dla was nowość od tego pana Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Tutaj też można fajnie odpocząć.

0: Sean Paul i Alexis Jordan z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK. Jesteśmy razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. No i Janek nagrał głosówkę.
1: Dzisiaj wam na budowie. I już mam dość. Ale mam nadzieję, że żona będzie zadowolona.
0: Janek, żona już jest zadowolona, bo jej nie przeszkadzasz przy domowych obowiązkach. Każdy zajął się swoją pracą i każdy jest szczęśliwy. A jeśli chodzi o tę budowę, no to żona będzie zadowolona, jeżeli zrobisz wszystko tak, jak ona ma to na tablicy na Pinterestie. Bo ona już ma wszystkie wizualizacje, jak to po remoncie będzie wyglądało. Ty musisz tylko postępować zgodnie z instrukcjami. Dla wszystkich domowych ekip remontowych SK gra najlepsze hity na czasie, żeby wam energii nie zabrakło. Po krótkiej przerwie na przykład Temper City, a przed 14 na pewno będzie gorąca nowość od Taylor Swift.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Są melodie, które zostają w sercu na całe życie. Manuel Fernandez, wirtuoz emocji, wyczaruje je na koncercie Kocham Kino. Usłyszysz najbardziej wzruszające utwory polskiej muzyki filmowej z takich produkcji jak Dom czy Rodzina Połanieckich. Dźwięki, które trafiają prosto do wyobraźni w niepowtarzalnej, kameralnej atmosferze. Przyjdź na koncert i oddaj się emocjom. Niedziela 11 października, Zamek w Przemyślu. Bilety kupisz jeszcze dziś na e-bilet.pl. Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października, kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
15: I po reklamie.

0: Poważne zadanie. Ja nie wiem, jak ty w ogóle dasz radę.
1: Jakie to zadanie?
0: Bo ja dzisiaj pytałem słuchaczy, czym są zajęci. I to jest tak. Sprzątanie.
1: Tak,
0: szykowanie imprezki urodzinowej. Praca taka zwykła, normalna. I jazda z dziećmi na salę zabaw. I ty z tym wszystkim musisz pomagać. Ja nie wiem, jak ty to zrobisz.
1: Te
0: jeden sam.
1: Te pierwsze ogarnę, ale to ostatnie to tutaj nie wiem, no ale zrobię, co mogę.
0: Ale masz niezłych pomocników. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To już po 14 w Radiu SK. Za chwilę też najnowsze newsy. No i Paweł Karpiński przejmuje stery.

0: Me. Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
7: Ser Rycki Edam. Jedyne 3,49 za 100 gramów. Kiełbasa od chłopa Habura. Tylko 2,99 za 100 gramów.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie, gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze.

0: dziś. RMM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
1: I po reklamie.
2: Przemyśl na czasie.
3: Z nami nie ma miejsca na nudę. Codziennie podrzucamy wam ciekawe opcje na wasz wolny czas. Tomasz Witak, witajcie w naszym cotygodniowym przeglądzie najgorętszych imprez tej jesieni. A teraz zabieram was na wycieczkę do świata dawnych epok, eleganckich strojów i tanecznych emocji. Już 25 października na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbędzie się jubileusz 5-lecia Stowarzyszenia Damy i Huzary. Z tej okazji przygotowano wyjątkowe widowisko kostiumowo-taneczne Magiczne Lustro, które przeniesie widzów w świat dawnych epok pełnych elegancji i tajemnic. Będą piękne stroje, taniec i nawiązanie do dawnych tradycji. Początek jubileuszowego widowiska o 17:00. Wstęp jest oczywiście bezpłatny, ale wcześniej trzeba odebrać wejściówkę w Musiclandzie przy ulicy Serbańskiej.
4: Minęła 14:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Michała Kołodziejczaka. Były współpracownicy zarzucają mu przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Po publikacji kanału Zero poseł został zawieszony w klubie KO. Jak reagują na to politycy? O tym Michał Skolimowski.
5: Sprawa oburza niezależnie od barw partyjnych. Media społecznościowe zalały komentarze. Potępiamy zachowania przedstawione w materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami, pisze Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Katarzyna Kotula z Lewicy liczy, że sprawą natychmiast zajmie się prokuratura. Z kolei Andrzej Śliwka z PiSu uderza przy okazji w premiera i pisze: Kołodziejczak w Sejmie to autorski pomysł Tuska. Obaj powinni zniknąć z życia publicznego.
4: Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. To po zderzeniu trzech aut w miejscowości Kamińsk w Łódzkiem. Na miejscu cały czas pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Mural, który pochłania smog, powstał przy trasie A2 w gminie Zbuczyn. Ma oczyszczać powietrze i promować region. Znalazł się na nim m.in. herb Siedlec.
6: No i mamy 14:02. W sobotę pogoda może nie jest idealna, ale hity na czasie jak najbardziej tak. Dawid Kwiatkowski, Margaret zaczynają. Paweł Karpiński, dzień dobry.
7: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Dua Lipa, tu w Radiu Estka, to oczywiście All The Things She Said. Mamy 14:17 w sobotę i dzisiaj jest ten jedyny dzień w roku, kiedy można użyć chyba najbardziej cringe'owego tekstu na podryw, bo mamy 10 października, czyli 10.10, więc możecie zagadać do dziewczyny albo chłopaka. Jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10 na 10. Jeżeli znacie jeszcze gorsze teksty na podryw, to możecie dać znać głosówką na eskowym messengerze, choć nie wydaje mi się, żeby istniały. W razie czego eskowe prezenty mam przygotowane. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: Tato, co znaczy negocjować?
10: Szukać porozumienia.
9: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
11: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Nowość w Radiu SK to Rose i New Trick. 25 minut nam brakuje i będzie 15 w sobotę. Przed chwilą mówiłem, że dzisiaj mamy taką wyjątkową datę, bo mamy 10 października, czyli 10.10. No i można użyć tego tekstu na podryw, że tam jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10 na 10 i tak dalej. No i pytałem was, czy znacie jeszcze gorsze teksty niż ten, czy takie w ogóle istnieją, i Marek się zgłosił.
1: A po głosówki i najgorszych tekstów? Jesteś mikrofalówką, bo przy tobie robi mi się gorąco.
0: I to bardzo ciekawe, bo tekstów z wykorzystaniem tego jakże sympatycznego sprzętu AGD jest więcej. Amelka wysłała go nam na Messengerze Eski. Jesteś może mikrofalówką? Bo kręcisz mnie jak mikrofalówka talerzem.
2: Radio SK. Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Klucze do własnego mieszkania mogą być bliżej niż myślisz. W Parkowej Dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać Twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa Dzielnica Odwikany. Zamieszkaj już dziś. parkowadzielnica.pl.
5: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
6: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Sanowa w Przemyślu.
13: I po reklamie.

SK w sobotnie popołudnie. Mamy prawie 5 minut przed 15. Za chwilę wracamy do grania. To była nasza nowość Temper City i Reverse Psychology.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
10: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
11: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Rolnicy z Podkarpacia, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STWSA, blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Znamy kolejne gwiazdy przyszłorocznego openera. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. No to dziewczyna, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy

0: Jej hity takie jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmallow, Calvinem Harrisem czy Illenium, a na festiwalu w Gdyni także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać choćby z hitu Young Blood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca. Do 3 lipca. Wszystko, czego chciałem, jest tu, tak w swoim nowym wspólnym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza. Na okładce widzimy wschodzące słońce i zarówno ta grafika i ten tytuł mają znaczenie.
1: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały.
0: W tym tygodniu Mrozu zagrał dwa wyprzedane koncerty na warszawskim Torwarze, a wśród gości byli m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Kolejne miasta to Wrocław, dzisiaj bodajże z tego co pamiętam, później Gdańsk i Kraków, a cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w Eskowej apce. No i hit Mroza, a także braci Kacperczyk, wszystko czego chciałem, na pewno już za kilka chwil w Radiu SK. Tymczasem mamy 2 minuty po 15, gramy Teddy'ego Swims, a później Jennifer Lopez, Sanach i Jay-Z z Linkin Park. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: Tobi Romeo w Radiu SK i Fly High, czyli porządny muzyczny odlot, a my w Radiu SK mamy także odlot ściśle tajny, czyli wiecie, z kim lecicie, czyli z naszym eskowym porankiem, Jankesem, Kamą i Wiktorem i oczywiście najlepszą ekipą słuchaczy Radia SK, tylko nie wiecie, dokąd lecicie, to będzie niespodzianka absolutnie dla wszystkich. No i do naszej ekipy wczoraj dołączył Tomek razem ze swoją żoną Weroniką. Tomek jest instruktorem nurkowania i w zgłoszeniu wrzucił nam swoje selfie ze szczupakiem, tylko to selfie, co ciekawe, jest zrobione pod wodą.
1: To czy ty byś ewentualnie też ponagrywał pod wodą różne fantastyczne rzeczy, jeśli będziemy w miejscu, gdzie jest woda i gdzie jest ciepło?
2: No myślę, że obowiązkowo.
1: To o gole nogi.
3: No lecimy, bierzemy cię, lecisz z żoną na odlot ściśle tajny.
4: Super, nie wierzę, normalnie ja nie wierzę.
0: Tomek już jest w naszej ekipie, jeżeli wy także chcecie dołączyć, to oczywiście wpadajcie do naszej eskowej aplikacji, tam za darmo te zgłoszenia, a jeżeli bardzo was interesuje, gdzie lecimy i chcecie rozszyfrować tę zagadkę, no to nasz kapitan serwuje podpowiedzi.
5: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No, znając naszego kapitana, prawdopodobnie chodzi o jakieś miasto, w którym poznał jedną ze swoich dziewczyn, więc to jest naprawdę trudna zagadka.
6: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Tym hitem w 2008 roku Britney Spears rozbiła muzyczny bank, to Womanizer w Radiu SK. Wielkim sukcesem nie była tylko piosenka, ale także klip do tego numeru. No, bardzo niegrzeczny obrazek powstał. Sprawdziłem, że na liczniku w tym momencie już prawie 500 000 wyświetleń pod teledyskiem do Womanizer. No, prawdziwy hit zawsze na czasie. To była Britney Spears, a za chwilę w SK Alex Warren.
1: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667-262-377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Są melodie, które zostają w sercu na całe życie. Manuel Fernandez, wirtuoz emocji, wyczaruje je na koncercie Kocham Kino. Usłyszysz najbardziej wzruszające utwory polskiej muzyki filmowej z takich produkcji jak Dom czy Rodzina Połanieckich. Dźwięki, które trafiają prosto do wyobraźni w niepowtarzalnej, kameralnej atmosferze. Przyjdź na koncert i oddaj się emocjom. Niedziela 11 października, Zamek w Przemyślu. Bilety kupisz jeszcze dziś na e-bilet.pl. Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
8: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
9: Karkówka wieprzowa bez kości, tylko 16,99 za kilogram. Jabłko, jedyne 2,89 za kilogram.
8: Delikatesy Piotruś Pan, świeża oferta, super cena.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie. Gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
12: I po reklamie.

0: Liwka, poza tobą nic. W Radiu SK gramy hity na czasie. Za chwilę będzie 16.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
12: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
19: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Przemyśl na czasie.
22: Jak, czy miłość może pokonać każdą barierę? Odpowiedź na to pytanie będziecie mogli znaleźć już 29 października w Przemyskim Kinie Centrum. Bo to właśnie tego dnia na dużym ekranie pokazany zostanie kolejny film w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Filmiarnia. Tym razem na wielkim ekranie zobaczycie Dźwięki Miłości. Jest to hiszpański dramat, który poruszył widzów na całym świecie. Opowiadał historii Angeli i Hektora, kochającej się pary, która staje przed trudnym wyzwaniem. Ona od zawsze żyje w świecie ciszy, on dopiero uczy się w nim funkcjonować. Kiedy na świat przychodzi ich córka, oboje muszą poczekać, żeby dowiedzieć się, czy dziewczynka słyszy. Jeżeli jesteście ciekawi, jak zakończy się ta historia, zaglądajcie już 29 października na 19 do Kina Centrum w Przemyślu.
23: Muzyką się żyje.
24: Fani w Stanach zacierają ręce. Zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawiło się na nim 6 kawałków w wersji live. No i teraz Stanach zapowiedziała drugą część. Na tym winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane podczas występu na Narodowym. I album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl.

Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Zamiast jesieni mamy letnią imprezkę jak na Ibizie. Już dziś wieczorem Resistance Poland, czyli wielka klubowa impreza w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję, no i w tym roku drugi raz zatrzymuje się w Polsce. Taka imprezka dziś wieczorem w Trójmieście, ale u nas Wesse też będzie, do niej odliczamy jeszcze 2 godziny, to po 18. Wcześniej niezła rozgrzewka, The Chainsmokers i Coldplay zaczynają, później Zalia. Paweł Karwiński, dzień dobry.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK 18 minut po 16, odwrotnie jednak. Teraz uwaga, będę mówił do wszystkich psiarzy, szczególnie tych, którzy śpią ze swoim psem w jednym łóżku, ponieważ naukowcy postanowili sprawdzić, czy spanie z psem pogarsza jakość snu, więc znaleźli ponad 20 dorosłych osób, założyli im czujniki ruchu na nadgarstkach. Pieski miały takie same czujniki, ale przy obroży. No i co wyszło z tych wszystkich pomiarów? Że nie ma żadnych różnic z obecnością psa w łóżku, więc czy śpicie z psem, czy bez, tutaj to nie ma żadnej różnicy. No więc świetne badanie, świetne wnioski i wydaje mi się, że to jest tak, że pies nie zabiera nam snu, tylko jakieś 80% powierzchni łóżka. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: One Republic, All The Right Moves w Radiu SK, a na naszym Messengerze Mateusz.
1: Cześć wszystkim, muszę to powiedzieć, że świetnie grasz Pawełku i rozchmurzasz ten jesienny dzień i chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, ale przede wszystkim jedną słuchaczkę, która miała urodziny Ninę i prosić Ciebie Pawełku o Twoje pozdrowienia, bo wiemy, że na takie czeka.
0: Och, Nina, oczywiście wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100, a nie, może bez śpiewania tym razem, ale oczywiście ściskam mocno i wszystkiego najlepszego dla Ciebie. No i dla Ciebie, dla wszystkich, dla każdego. Już za chwilę Tate McRae w Radiu SK i później Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: I po reklamie.

0: Ben, All of My Love w Radiu SK na chwilę przed 17. Prosto z propozycji do gorącej 20 Radia SK. Ostatnio na miejscu pierwszym był MJ Deli, jego Deli Supreme i obiecuję, że ten hit pojawi się po 5 wesce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
9: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
10: Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje. Tylko 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Jogurt Fantazja od 100 do 118 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie trzech sztuk.
9: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
11: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie. Gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
12: To będzie ostatnia reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem Bi, premiera już w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery, bo co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23. Zapraszam, Mati Fuczyło. A królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
16: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
17: A ulubione śniadanie?
16: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
15: O. Maryla Rodowicz naprawdę dużo pracuje. Na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie, a na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. A polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podbój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach.

0: A w Polsce rządzą oni, Dawid Kwiatkowski i Margaret. Ich hit Później Ci Opowiem otwiera 17 w Esce. Później The Kid LAROI i Justin Bieber. Wpadnie też Shawn Mendes i Sean Paul. Paweł Karpiński, dzień dobry.
1: Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, 17.15 na zegarach. Ja przeglądam właśnie nasz eskowy Instagram i uśmiechają się do mnie Sonia i Korościel, którzy trzymają w rękach jakiś kosmiczny sprzęt, który świeci się na różne kolory i okazuje się, że jest to komputer gamingowy o wartości 11 tysięcy złotych i chłopaki w przyszłym tygodniu po 15 w Radiu SK będą mieli ten komputer dla was do zgarnięcia. Na razie jest w ich rękach, ale mam nadzieję, że go oddadzą bez problemu. Dodatkowo mają też bilety na PGA tegoroczne, a także bezprzewodowe głośniki. Jeżeli macie ochotę na taki sprzęt i kochacie grać w gry, no to wpadajcie na SK.pl i zgłaszajcie się za darmożkę. Radio
1: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, a teraz potężna dawka dobrych klubowych dźwięków.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tiesto wraca z nowym singlem i Tiesto wraca też po wielu, wielu latach do Polski. Już w przyszłym roku, dokładnie 19 czerwca, wystąpi na stadionie Legii w Warszawie. To oczywiście w ramach Warsaw Music Festivalu. Na tę imprezę zaprasza Was Radio SK, więc spokojnie, bilety na koncert Tiesto na pewno u nas będą. Wcześniej przygotujmy się na tę wielką imprezę, która w przyszłym roku, słuchając jego nowego singla, który naprawdę, naprawdę nie zawodzi. Hard to be around. Tak się nazywa. Odpalamy już teraz Westchnie.

0: Katy Perry i Firework w Radiu SK. No dzisiaj późnym wieczorem fajerwerków na pewno nie zabraknie. No pamiętajcie o tym, co dzieje się w SK zawsze w piątek i sobotę wieczorem, czyli SK Live Remix. Porządne klubowe granie. Dzisiaj James Hype i Urzel. A zresztą o szczegółach posłuchajcie sami.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer jeden w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Są melodie, które zostają w sercu na całe życie. Manuel Fernandez, wirtuos emocji, wyczaruje je na koncercie Kocham Kino. Usłyszysz najbardziej wzruszające utwory polskiej muzyki filmowej z takich produkcji jak Dom czy Rodzina Połanieckich. Dźwięki, które trafiają prosto do wyobraźni w niepowtarzalnej, kameralnej atmosferze. Przyjdź na koncert i oddaj się emocjom. Niedziela 11 października, Zamek w Przemyślu. Bilety kupisz jeszcze dziś na e-bilet.pl.
5: Klucze do własnego mieszkania mogą być bliżej niż myślisz. W Parkowej Dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać Twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa Dzielnica Odwikamy. Zamieszkaj już dziś. Parkowadzielnica.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Sanowa w Przemyślu.
7: I po reklamie.

0: MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK prosto ze szczytu gorącej dwudziestki. A kolejne wasze ulubione hity na czasie już za moment będzie grał dla was Mati Fuczyło. Przed nami imprezka.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: autopromocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: 69,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
1: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
2: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
5: Rolnicy z Podkarpacia, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STWSA, blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
6: I po reklamie. Przemyśl na czasie.
7: Jak jeżeli lubicie jazz i muzykę graną na żywo, to tę datę warto zapisać sobie w kajeciku. Już 16 października na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbędzie się 35-lecie zespołu Efemeryda Jazz Bass. To zespół, który swoją historię pisze już od ponad 3 dekad. Przez ten czas przez grupę przewinęło się wielu znakomitych muzyków, a Efemeryda występowała m.in. na festiwalach jazzowych w Przemyślu i we Lwowie. Podczas jubileuszowego koncertu nie zabraknie starszych, własnych kompozycji, ale będą też nowe utwory. Na scenie pojawi się m.in. Marek Skubisz, Władysław Wiater, Przemek Wacyk i Przemek Nycz. Pamiętajcie, 35-lecie zespołu odbędzie się 16 października na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu. Początek o 19.
8: Muzyka się żyje.
9: A za nami ostatnia odsłona gorącej dwudziestki. Wczoraj odliczyliśmy 20 najlepszych hitów. Na pierwszym miejscu wylądował kawałek Deli Supreme. To oczywiście MJ Deli. Przed chwilą mieliście okazję usłyszeć ten kawałek na antenie Radia SK. Wcześniej, bo na drugim miejscu też Happiness is So Sad, Swedish House Mafia i Like Lee. Chłopaki, a więc Kuba i Kuba znaleźli się z kolei na trzecim miejscu gorącej dwudziestki. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione utwory. Tam dołączyły też nowe propozycje. A już w poniedziałek inna lista hitów. Mam oczywiście na myśli Rap 20. W poniedziałek moim gościem będzie Szaran, ale na miejscu pierwszym ostatnio kawałek O Co Chodzi z Taco Hemingwayem. Nazywa się on Halo. Na drugim z kolei miejsce pierwsze gorącej dwudziestki, czyli Deli Supreme i MJ Deli właśnie.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Imprezka.
9: A kto albo co jest dzisiaj waszym numerem jeden? Koniecznie dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No sprawdzimy, co dzisiaj jest waszym numerem jeden. Mati Fuczyło to ja, Damiano Dawid to on, a The First Time to jego kawałek, który zagram teraz. Dobry wieczór.

14 minut po 18, to jest sobotnia imprezka, to Sean Paul i Give It Up To Me. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że pod Lublińcem w lesie pojawił się niedawno taki znak informujący o bobrach, o tym, że one są tutaj w pobliżu. I co się stało? No chyba się bobrom nie spodobał. Bo bobry postanowiły go przegryźć i zniszczyły zupełnie. No, znak ostrzegał przed bobrami, bobry ostrzegły, że ostrzegane wcale nie zamierzają być. Avalon i For Nothing.

0: zabawny.
1: Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

te survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: doczekaliśmy się już nawet hitów, a gry jeszcze nie ma. To Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. A więc Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, a to wszystko z gry komputerowej GTA 6. Ja sprawdzam tym razem kto, albo co jest dzisiaj waszym numerem 1. Okazuje się, że to może być na przykład szef. Dawid nagrał się na eskowym Messengerze, zobaczcie, posłuchajcie właściwie.
1: Nie, moim numerem 1 jest mój szef, Grzesiek, który jest moim partnerem fotowym i też moim szefunciem. Pozdrawiam cię, Grzesiu. Mam nadzieję, że to słuchasz.
0: Coś mi mówi, Dawid, że ktoś tutaj, ktoś z naszej dwójki walczy o podwyżkę. Ja trzymam kciuki i jak coś, to powiem jakieś dobre słowo szefowi. Radio SK. Dawid się nadaje.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning, większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko, to nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667-262-377. Dojazdowa 9, www.quickservice.com.pl.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

Rudimental, Kality, All I Know West, 18 minut przed 19. Słuchajcie, naukowcy odkryli, co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć stres związany z pracą. I teraz uwaga, bo to wcale nie będzie żart. Otóż trzeba jechać na urlop. Serio, ale teraz jeszcze tak bardziej serio. Chodzi o to, że według nich, według naukowców, jeżeli urządzimy sobie takie wakacje, nawet króciutkie, króciusieńkie, co 2 miesiące, to będziemy zdecydowanie mniej zestresowani pracą. Ja to całkiem rozumiem, tylko co zrobić z tym stresem przed zapytaniem szefa o takie wolne co 2 miesiące? Tego nie przemyśleli.

Back to Yours. To jeszcze cały czas nowość. Ale on nagrał ten hit, a my zagraliśmy go świeżo po premierze, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w nocy z czwartku na piątek. Co tydzień gramy wam najnowsze kawałki od razu po premierze. Od razu po północy, gdy tylko te utwory się ukazują. A co? A w temacie nowości, no to warto zostać z Eską, bo zaraz zagram wam coś, przy czym swoje palce maczał David Guetta. I to cały czas coś nowego.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność.
3: A twoja szyba?
2: Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek.

0: Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sass ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje 2. miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sass na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK. O tak.
6: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
5: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sassem znajdziecie na sk.pl. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W SC gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmello, Calvinem Harrisem i Illenium. Na openerze także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raya, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nabija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce 2 waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca 20 czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 17.
7: Imprezka.
5: Uwaga, mam straszną ciekawostkę. Według nowych badań nasz układ słoneczny może rozpaść się wcześniej niż sądziliśmy. Ale to nadal jeszcze 6 miliardów lat. Więc mamy czas na imprezkę. Mati Fuczyło, cześć. Zalia, Tylko kochaj mnie, tak zaczynamy.
8: Na czasie Radio SK. Hity na czasie. Radio SK.
5: 2 minuty po 19.

0: 100 BPM to Kizo i Bledka.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ten hit zagrałem wam już prawie 12 minut po 19, ale teraz wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jesteśmy znani z tego, że wyszukujemy dla was najlepsze nowości i nie inaczej będzie tym razem. A przygotowałem coś klubowego. Dziś w nocy przed nami Esca Live Remix. To nasza kultowa audycja. W nocy najlepsi DJ-e świata przejmą antenę Radia Esca i zagrają swoje sety. O północy James Hype, później będzie też Hugel, ale wcześniej. Już teraz wyjątkowo mocne połączenie. Można się rozgrzać klubowo. Będzie Marlon Hofstadt, będzie David Guetta. Oni wypuścili kawałek Korap. Posłuchajcie, bo jest jeszcze cieplutki, prosto z fabryki.

0: jeszcze mogę powiedzieć, że my już na Morence? To Morena Spectrum w Radiu SK, 27 minut po 19. Ale bardzo chciałbym o tej 19.27, 28 już prawie, ustalić jedną rzecz. Co robi się w sobotę o tej porze? No bo wiecie, to jest już godzina, która pasuje do tego, aby urządzić sobie małą imprezkę, albo i dużą. A może ktoś właśnie teraz zaczyna w moim akompaniamencie, albo może dzisiaj odpoczywacie, a może ktoś dzisiaj dzielnie pracuje. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może na przykład chcecie pozdrowić taksówkarza, który teraz wiezie was do znajomych i szybciej dzięki temu dotrzecie. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkie osoby w taksówkach, które właśnie teraz spotkały się w lusterku wzrokiem z taksówkarzem. Strzelam, że ktoś taki jest. Trzymam kciuki za wszystkie wasze misje. W każdym razie dajcie znać, co robicie. Wyślijcie głosówkę na eskowym Messengerze. Warto, bo mam nagrody. I hity na czasie też mam. Chapel Roan to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: I po reklamie.

0: nie wracasz.
1: Trzech raperów, jeden kawałek. A nazywa się Plan B, to PZ, Matajka z Bałagana, 18 minut przed 20. Sprawdzam, co robicie właśnie teraz. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym messengerze. Przemek to zrobił między innymi.
2: Cześć, Eska.
1: Cześć.
2: Jest 19:29, ja właśnie zaczynam szpaklowanie progu w samochodzie, po spawaniu.
1: O, ale jak coś, to nie bity, prawda? Oskar też się nagrał.
3: Siema, Eska. Ogólnie to spotkałem się wzrokiem sam ze sobą, bo sam jestem taksówkarzem i właśnie wyjechałem do roboty. Pozdrawiam.
1: No to w takim razie powodzenia w pracy, dobrej zabawy. Jeszcze Ela.
4: A ja właśnie zerwałam z dietą i robię pizzę na grubym cieście. Pozdrawiam.
1: Ela, po uśmiechu w głosie wnioskuje, że to wcale nie był szczęśliwy związek, więc gratuluję decyzji. I smacznego życzę. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling is vulture.

0: To Taylor Swift, to Patient Zero. Słuchajcie, bo przed chwilą dostałem plan na idealny wieczór od Julii.
1: Cześć SK, ja teraz jedę autem i słucham Radia SK!
0: Radio SK! I bardzo dobrze!

0: a sexy chick.
1: Reklama.
2: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
1: Pokaż!
2: Gigalinie! Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach!
1: A ile tych linii?
2: Giga!
1: No to będzie Giga Challenge!
3: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto! Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych! Dołącz do graczy drapaczy!
1: I po reklamie!
4: Przemyśl na czasie.
5: Tomasz Widak, jazz, poezja i słowo mówione na jednej scenie. Brzmi ciekawie? No to zróbcie głośniej, bo już 18 października będziecie mogli przekonać się, jak takie połączenie działa na żywo. W klubie Piwnice Centrum Kulturalnego w Przemyślu wystąpi wtedy formacja Late Night Poems. To projekt, który łączy akustyczny jazz ze spoken word, czyli mówioną poezją. Na scenie pojawi się Bartłomiej Eskabej-Skubisz, któremu towarzyszyć będą znakomici polscy muzycy jazzowi. Zespół będzie promował swój drugi album, Rise and Bloom. Będzie więc dużo improwizacji, muzyki i słowa. Late Night Poems rusza już 18 października o 18 w klubie Piwnice Centrum Kulturalnego w Przemyślu.
6: Muzyką się żyje.
7: Bydgoszcz doceniła BDOSA 2115. To rodzinne miasto rapera, które właśnie znalazło się w gronie ludzi szczególnie dla niego zasłużonych. Podpis BDOSA trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDOSA. Raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny

0: Zbiera m.in. hit Później ci opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała część drugą. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli. Hit ITP ITD, premiera krążka 30 października.
1: Imprezka.
0: Ale o 20:00 teraz, a więc nie trzeba na nic czekać, startuje imprezka. A właściwie ona trwa, a ja mam dla was kilka świetnych hitów. Będzie Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj, będzie Daria Zawiałów, będzie Miley Cyrus i ja też jestem. Mati Fuczyło, cześć!

hity. Vance Joy i Riptide FSC, 14 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Dokładnie tak jest. Gramy je wam jako pierwsi w nocy z czwartku na piątek, kiedy to te hity się ukazują. Ale teraz również w weekendy mamy dla was wszystko to, co nowe i wszystko to, co dobre. Mam pytanie, czy ktoś z was lubi klubową muzykę albo na przykład house? Jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to dziś o północy koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Właśnie wtedy James Hype, a później także Hugo. Oni przejmą naszą antenę ze swoimi setami, ale wcześniej rozkręcamy się już teraz. Clooney, Prosba i Christian Henry, oni nagrali kawałek Good Girl i myślę, że na pewno wam się spodoba.

0: O nich ostatnio jest bardzo głośno, to Temper City Reverse Psychology. A teraz będzie o zawodach, które mógłbym wygrać. Ale się nie zgłosiłem. W Japonii odbyły się zawody w spaniu, słuchajcie. Trzeba było zasnąć na półtorej godzinki i wygrywała osoba, która według naukowców zapadła w taki najlepszy, najbardziej jakościowy sen. Warto, bo do wygrania było 50 tysięcy złotych i to ponad. No, czyli mowa jest srebrem, milczenie złotem, a sen 50 tysiącami. O, ja idę spać.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Klucze do własnego mieszkania mogą być bliżej niż myślisz. W Parkowej Dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa Dzielnica Odwikamy. Zamieszkaj już dziś. Parkowadzielnica.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Rolnicy z Podkarpacia, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle Osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż trzema kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STWSA, blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
7: I po reklamie.

0: To Talking Body i Tablo. Wyobraźcie sobie, że słuchacie tego hitu na słuchawkach, w samolocie, lecąc gdzieś w nieznane. W nieznane, bo przed nami odloty ściśle tajne. Cały czas zbieramy ekipę. Pytanie brzmi tylko, kto chce polecieć z nami? W skrócie chodzi o to, że wiadomo kiedy i wiadomo z kim polecicie, ale nie wiecie dokąd. Ja mam małą podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: Zgłoszenia znajdziecie w apce Radia SK i to za darmo. Ale dokąd lecicie, to dowiecie się dopiero na lotnisku. A my gramy. Pardon, Nicky Jam i Enrique Iglesias.

Wczoraj ten hit znalazł się na 19 miejscu gorącej 20. To Live Cam, a to Oskara Cymsa. Zagram za chwilę Mati Fuczyło, to jest imprezka. 3 minuty zostały do 21.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
4: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
5: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
4: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
5: Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: A115. Artyści nagrali wspólny kawałek Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23. Zapraszam w swoim imieniu. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje, ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
2: A ulubione śniadanie?
1: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
0: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK.
3: Imprezka.
0: Ale nie tylko jego i mam ku temu dowody. Oskar Sims, WNW, Mrozy i Kacperczyk, Bauza, Roxy, Andrea Bocelli, Katy Perry i Kuba i Kuba. Między innymi ich zagram wam już teraz, 2 minuty po 21:00. To jest imprezka, no to rozkręćmy ją na dobre. Mati Fuczyło, cześć! A zaczyna bez końca Oskar Sims.

To Bauza i Magnetic. 14 minut po 21, a wiecie, że dziś w nocy jest opcja na zobaczenie zorzy polarnej? Wszystko zależy od pogody, ale w niektórych miejscach można wypatrywać jej podobno już nawet teraz. Więc jeżeli macie warunki, które mogą wam na to pozwolić, czyli po prostu widać horyzont, to warto spróbować nawet teraz i rozejrzeć się, bo jak się okazuje, nie trzeba lecieć na północ, mamy zorzę w domu. Byle tylko się nie okazało, że to sąsiad zrobił imprezę i świeci lampkami po niebie.

0: Eben, Easy Bizu i All of My Love. I 28 minut po 21:00 to jest Eskowa imprezka. Mati Fuczyło, cześć. Przed chwilą napisał do mnie na eskowym messengerze Marcin, cytuję, słuchajcie: na ilu ja dzisiaj imprezach byłem? Szkoda tylko, że jako kierowca. I wysłał zdjęcie taksówki. Tyle imprez jednego dnia i żadnego kaca, no to jest zawodowiec. Mans Zelmer Law i Heroes to już za chwilę wesce.
1: Reklama.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
4: Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

To Ed Sheeran i jego złe nawyki. Czyli Bad Habits, ale teraz będzie o złych nawykach shopów. W Stanach Zjednoczonych jest, słuchajcie, taki jeden konkretny samochód, który stał się dość popularny. Chodzi o taką ciężarówkę, van, trochę pick-up, od Ilona Maska w każdym razie. I ona ma taki zakrywany bagażnik od zewnątrz. I wiecie co? Shopy zaczęły się dobierać do tych samochodów, do tych bagażników, bo mylą je ze śmietnikami. Mam wrażenie, że projektanci nie są zachwyceni takim skojarzeniem. Lady Gaga i Paparazzi.

No to lecimy wysoko. Fly high, Toby Romeo. 4 minuty zostały do 22:00 i z kolei 2 godziny zostały do SK Live Remix. O północy startuje nasz kultowy program, w którym to DJ-e, najlepsi światowi DJ-e przejmują antenę Radia SK i grają swoje hity, grają też swoje sety. Dziś o północy James Hype, potem będzie też Hugo, a i tak w każdą sobotę, ale też w każdy piątek, więc warto być, warto słuchać, a jeżeli klubowych hitów wam mało i to ciągle mało, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam 24 godziny na dobę można słuchać SK Live Remix. Mamy dla was całą playlistę. Jest tam też rapowa playlista, jeżeli jesteście na przykład fanami Rap 20. Jest tych opcji naprawdę dużo. Matif uczyło, dzięki wam za dziś, ale to nie znaczy, że muzyki już nie będzie. Będzie Temper City, będzie Keanu Silva, będzie Tame Impala. To już za chwilę. No to co? No to cześć!

0: Reklama.
1: Rolnicy z Podkarpacia, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle Osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STWSA, blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
2: I po reklamie.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.